Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.

0: Drule. No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
1: Kulka przytulka.
0: Panesku, niczo, kurde, no wygra kupowaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
1: Dzięki, jaki było!
0: Dzięki.
2: Kuba, widzisz się.
1: Dzięki.

0: Тот програм повторяме.
1: Слово вича. Програм о словах наших и не наших. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово вича. O języku i na językach, to znaczy słowicia demko@lm.fm, to mi e-mail demko@truchannowski, moje imię i nazwisko. Nie znam kilku i jeszcze bym tu mał podawaty informacji. To i tak dobry, że hostujemy to te kanały, jak i komunikatory. I dnes mam dumam, że ciekawą temu, ale muszę się oprawdać z jedną sprawą z PRET tyżnia. De zdaje mi się, że ja sam namieszał Dakus. No ale cóż, no i to będę zapowiedź toho, co się będzie działo już po dżingli słowowicy. Za to najpierwsze dżingiel.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznalimy
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowane.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josef.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znakom.

No to wracamy do studia i na wernu do toho, że to było też den tomu, a też den tomu by się dwali sobie o kategorii żywotności i od niej takiej zależności, że kiedy jaka nazewnik sud żywotny, no to prynymają w wydiaczym formu rozdajuczego odmienka. I takie mi się trafiło, które się mi litko trafla, ale i każdemu się może, to znaczy tu może jeszcze najpierw to, że furdzie miszą do tego, że żywotni z tykatnelem mużskiego roda, o tak może by było lepsze powisty, już żeńskiego i średniego, no i po prawdzie tu jem prawdę powił, że tykat, ale nie w sef odmieni. I tu była to ta chyba, którą jak jem zaczął słuchać poprzedni program, tak jem się dumał, od kiedy się mogła wziąć i wziąłem się za swoją zapiskę i już znam od czego. To znaczy, ja smotrił na prydawnik, a nie na nazewnik, do czego o chwilku dojdu. No i znaczy, bo się dłojem o nazewniku, a smotriłem na tabelu, którą jem się zrobił. To kajuczu taką skoroczenu i ze skoroczeniami. No już to już do tego wertaty. Oż to idę. To tu żywotnictwo maje wielu nazewniki, ale jak idę od minu, to lem mużski rit tu wchodzi. To znaczy, że koli, że jest w mużskim rodzi żywotny nazewnik, na przykład chłop, chłopec, pes, no to jak sobie dostawimy rozdajuczy odminok, to nie je chłopcia, chłopa, psa i wyczuł kogoś to, tak samo jak w rozdajuczym, nie je chłopcia, chłopa, psa. No ale już kiedy sobie postawimy stił, cy, stił albo do jakiej inczy, stił i stołp, jak to ktoż to stołp, koho czego nie jest stołpa, ale kogoś to wyczuł stił albo stołp za to, że nie jest żywotnym nazewnikom. No i tylko lemiem chodził powisty, bo jak sobie wezmemy średni rit, nieważne, czy to z drugiej odminy nazewnikiu, czy to z czwartej odminy nazewnikiu, czy kiedy sobie wezmemy żeński rit z pierwszej odminy, znaczy to już coś jak inczyc na a albo a po miachkim, to znaczy tja, czy sobie wezmemy z trzeciej odminy żeńskie nazewniki, to one budą mieć dalsze kategorie żywotności, ale nie będę tu dział to pryncyp, że wydziaczy odminok równać się rozdajuczomu. Wozmę sobie lem, może to tu pierwszą odminu, że jest jedna żena, albo o, to najpierw powiedzmy sobie, że jest żena, nie je koho czoho żena, ale wyczuł kohoż to żenu. To są trzy różne formy, jak raz w tym premierii pierwszej odminy żeńskiego rodu. Ale dojdźmy do tego, czym jem namieszał, jak jem namieszał. Jak już bym się dłużał, posmotrzyłem na inczu tabelu, za to, że ciżem sobie rozpisał, toż to bardzo często dochody do nazewnika, znaczy prydawnik, miejsce nazewnik, czasownik, czasoprydawnik, o tu możemy. I to, że formy, one mają taki sam odminok, jak i do tej kategorii mają taki sam odminok, jak stojaczy przy tym, znaczy jak nazewnik, przy którym stojat, tak? Za to i czasem to może być taka forma, jaka była w rozdajuczym, kiedy trafimy na mużski rit, albo taka jak w nazywajuczym odminku, kiedy trafimy na średni albo żeński rit. I tu jakbym to mich perwesty, żeby wszystko było. No to jest jeden dobry, młody, iduczy chłop. Tak? Tu wszystko to cy prydawnik, cy czasownik, cy czasoprydawnik mają taką samą formę, jest w tym odminku, że to i tot chłop w nazywajuczym. Nie je jednoho, dobroho, młodoho
idu czoho chłopa, to bude rozdajuczy, ale kohoż to, no wydżu tiż kohoż to je, jednoho dobroho młodoho idu czoho chłopa. Za to tu widzite schidni w tym primiri, tot cy przydawnik, cy miejsce nazewnik, cy czasłownik, cy czasopridawnik budut maty formu rażdojeczego za to lem, że stojat przy nazewniku, kotry jak raz jest żywotny i jest mużskim nazewnikom. Ale kiedyże sobie to perewedemy na żeński rit, ja tu budu mał taki na skoro, tak, no nam już sud dwi dobry i duczy żen. Koho czoho neje dwóch dobrych i duczych żen. A kohoż to wydżu dwi dobry i duczy żen za to, że tu jak raz w mnożeni budę. Meja pierwszy odminok rivno się czwartomu, znaczy nazywajuczy wyjdzie czemu. I znam, że to jest kus zakruczeny, sam się jem zakrutył, ale pamiętajcie, że po tym wszystkim najuż to ostane, że kategorię żywotności mają wszystkie, etymologiczno, historyczno, wszystkie to te żywotne nazewniki, ale jak idę o odminu, znaczy zrównania się z rożdajuczym, a nie z nazewajuczym odminką w wydiaczym, mają tlem mużsko nazewniku. No i toho naj, że bude koniec, nadzieję się, że tu już może i wszystko wszystko jem dopoił, a kiedy tak piszę, tak jak piszę na demko@lem.fm. No i dumam, że już nadzieję się, że wszystko absolutno bude jasne. A ja teper chyba bym przeszedł go drugi temu i od raz, ale zdaje się mi, że może by jeszcze jej okrasyty taką premierą, zaraz pojaśnię, czemu premierą, muzycznym premierą, posłuchajmy.

No i to taki premier Paweł Stefanowski i nazywać się Tot Twierczot Dziewczyno. A jakieś widania jest, jaki temat, taka tema na dnes. Tema, którą znam, że kolesyśmy poruszali na pełno na foni, nie znam, czy już była, może się jawiła na krótko w Słowowicy, ale teper, no, trzeba by się za nią wziąć tak bardzo sporiadnie. No bo z widania była czoho, czy czom? Kotre lipcze, jakie fajniejsze, kotre starsze, kotre bardziej archaiczne. Tych zinom było bardzo wielo. No dobry. No to czom akurat tak. No to może teper się na tym na chwilku zatrzymajmy. Tak na pierwszy zlat się mi zdaje, że tu mamy tak jakby, tak do kińcia nawet bym powiedział trzy słowa. Czom i czoho. A które trzecie bude o chwilku, ale to dopiero o sekundku. Tak naprawdę furt budeme się obertaty popry takich słowa jak kto, szto, jaki, bo czoho i czom to odmina toho, że to jeszcze miejsce na nazownika. No dobry, no ale teper tak bardzo zacznijmy od tej formy czoho. To znaczy jej by może od razu było tak perewesty, albo dopołnyty do zadla czoho. To znaczy, od czoho to już może takie skoroczynia od zadla czoho, ale znaczy bardzo prosto, z przyczyny czoho, ze względu na to, dla jakoj riczy. No i tu musimy powiedzieć, że to prynazywnik zadla, to zdwojeny prynazywnik, był związany z jaką cilu, z chosną, z przeznaczeniem, ale też z przyczyną, tak? Mamy, o, to bude nachoda pity do słownika lemkiwskiego języka, czeres Sajt, Lemko Tools i posmotryty, jak tam sąd pojaśnienia słowa zadla. Ja już jem i mam tu dwa znaczenia. Zda jakoj przyczyny, powodu, prodasz to. I tu jak premier czynia, przypomnijmy choćby dla tych, kto ich do dnes nie poznał, cy zadla młodych roków nem ich poznaty. I drugie pojaśnienia, dla po dasz to i w dajaki cili, ale my rok, to czas nasz nastał, dajemy ty lubą, nelem za dla samoj lubowy, a i z pryncypu. Tak dwa reczenia. No i tu mamy taki naturalny perechit, taki znaczeniowy, czemu do tej drugiej formy, bo druga forma to czom. No i tu już nie mamy przy nazewnika toho zadla, takiego, kiedy my się dodumali, zadla czoho, tak? Mamy tu starą taką formę od miejsca nazewnika szto, no i czom to jak raz pierwistny trzeci odminok, dający odminok. Moglibyśmy sobie to ująć w ten sposób. Gu czomu kolisy. Ono zwuczało gu czomu, znaczy do czoho, w stronę czoho, nasz to, z jakoj przyczyny, tak? No i tu, jak już widamy, czomu to służy, o, to czom, widujemy cisz o cil, tak? I widamy, czom jest tak zrobił, widujemy o przyczynu i tą granicą pomiędzy cilu i przyczyną, to ona może być bardzo ciekawa, bo się mi zdaje, że wielu języka świta widania takie do czoho, nasz to, poszto, dla czoho, za dla czoho, z jakoj przyczyny już się zaczynają miszaty. No i dobry. No i kiedy już mamy to
czoho i czom, no to tu si możemy tak podumaty, no dobry, ale to za dla czoho jeszcze jest bardzo zrozumiałe. A czoho? Bo na tym gramatycznym riuny, kiedy pominemy to za dla, kiedy że ho skorotymy, no i to czoho ono zaczyna nam zwłaszcza jak takie, właśnie takie niepełne. No, ale, no i tam na foni mamy zas taką historię, dumam, że jeszcze praslawiańską historię, że to praslawiańskie zwidania szto mogło mate różne formy odminki, tak? I mogli to formy byty i w zadla koho, czoho si tam, w

Czemu rosyjski, po czemu mamy czemu w ukraińskim języku. No i jak raz widzimy, że jest wiele odmian toho, czego naszego w różnych słowiańskich językach. No i dobry, no i za to teper przejdę chyba do toho, bo w zdaniach było też takie w naszych dyskusjach, kotra lepsza forma. Nie znam czom. Mi siedzieć chyba barże to ta forma czom. Jeszcze nie znam czom tak dokładnie się dzieje. Nie jestem w stanie wam powisty. Może to jest lem sytuacja taka językowej prywyczka. Za to tu, bo też piszcie na demko@lem.fm, czy was się hasłomą barże czom, czy barże czoho, czy dopełniało się za dlaczego, bo to też może być ciekawe, to bars fajni by było sobie to dajak no posegregowaty może by dasz to z toho waszą. Ale dobry, powiem jeszcze o jednym, że o kilku czoho wynikło z jakiejś tam formy za dlaczego, bo samo czoho to no ciężko, żeby dasz to mogło oznaczać. No to tu widzimy, że to ta forma, pierwotna forma w rosyjskim języku na pewno musiała mieć formę od tej pierwszej czemu do czomu, znaczy u, to jest u na końcu. No i dobry, moja taka hipoteza, ale to bardzo taka ciż, możesz powiedzieć, bardzo jak takie językowe fantazy, ale też jak propozycja do dyskusji. Załóżmy, że pierwsze w języku dopinowała forma czomu, no ale w jakimś momencie skorotiła się do czom. A trzeba pamiętać, że nie może było przy formie czom hostomaty skoroczenu formu czasosłowa byty, znaczy czomus. Czemu mnie piszą, czemu nie przyszła. Bo znamy, że ona może być hostowana lem po tych słowach, jak są skończone na własnej, tak? Tak, dołho czekała, albo dołho czekałam. Piszła z domiu. Piszła z domiu, tak. Wczeram wernął. No i za to może, kiedy się to skrotyło do czom, może jak raz zaczęła grać rolę forma czoho. Tam ono się kończy na o, znaczy bez problemu skonstruujemy formu z tym czasową byty, czohos, czohom i tak dalej. Za to ta opozycja tych dwóch sił, które dnes, przypomnę, mają formę czoho i czom, mała też swoją drogę i możliwe, że dochodziła do toho różnymi drogami. No bo jak sobie posmotrimy, że po pierwsze to skroczen formę dawnego, znaczy czasosłowa byty, jem i jest, one nie zachowują się jak kińciłka czasosłowa, o, w ten sposób może, bo możemy go przedstawić tak, jak już bym powiedział, do nelem, do czasosłowa, ale też do innych części reczenia. Za to tu widzimy, że chyba to czego zaczynało grać bilszu rolu, za to, że może było to przedstawić, tak jakby się dojął, to lem taka może moja hipoteza, ale chyba może mati sztosy, może być sztosy w tej hipotezie. Tak mi się zdaje, że jednak to ta forma musiała być chyba kudaku spizniejsza. Tak czy tak, w lemkiewskim języku może zadziać jedna bardzo ciekawa rzecz, ponieważ po tym zwidaniu czomu była też skoroczona forma czom, tak? Ale to
enklityczne, to przystawne, czas

od czasu słowa byty, tak jak dołhom czekała, piszła z domi, wczeram wernu, tak? Ony się najlepsze pryczy, no, w jedyny sposób, żeby się pryczypyli przy własnym albo po własnym, no i dla za to w, po formie czomu, może było powiesty czomus, ale po skoroczonym czom już robić się trudniejsze, znaczy nie możesz tego zrobić. Za to ciż to ta możliwa forma czoho nabrała swojej bilszej wartosty i możliwe, że nabrała też popularności. Ale dobry, piszcie na demko@lem.fm, piszcie na komunikatorach, może się dachus posłarymy, bo czasem się słarymy i to jest ciż, by się tu w takim bardzo pozytywnym sensie. Może zaraz sobie mocno podyskutujemy za to, że Riżno to psia. Aha, małym daty jeszcze premierę. Prowadźcie, to było to na premier w Śpiewanci Czerez Pole Szerokoje, Spitwiar Pasko, Jusy, tam mamy czomus domia nie przychodził, niczka była wytka, czomu jest i możesz tu skrotyty czomus. Mamy śpiewał Teodor Gocz, czom to teper tak, to nasze żeny chodzi tak pitstryżeny. Jest śpiewanka czom to nie przyszedł. Tu mamy skoroczenu formu dawnego czom. Za to, jak widzicie, wszystko, wiele tych form w języku istnieje. No i dobry, może tak kolej tak to uporiadkuję. Nie mam takich ambicji, ale dumam, że kiedyście zaczęli pisać, jak się was wysiduje, czom, czoho, za dlaczego może, czy może czomu iszczy możliwe. Piszcie demko@lem.fm, komunikatory, a to była Słowowicia i wysiduwał Demko Trochanowski. Bardzo kraśnie dziękuję za dzisiejszy czas. No i dumam, one dołucha. Zas się budeme moczy sperat. Trzymajcie się. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzny, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzny. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszudzania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
2: Na program Trzy świta prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam kreśni trochę rady słuchaczy z tej strony. Demko Trochanowski, Radio LEM FM, Speed Warszawskiego studia toho, że radia na żywo w wieczornim wysyłaniu podla naszego grafiku. 14:08 to tu najbliższą już na pełną godzinę budu z wami w programie Trzy świty. A pak budeme się widzieć jeszcze czuty. Widzieć czuty, no to już w radiowym prostorii zwuczyć takoj jedno. Za to widzicy czuty po 9 godzinie w programie Słowicia i tak ogląda dzisiejszy blok wysyłania na żywo wieczorą w poniedziałek 15 dnia czerwca 2023 roku. Za to lemkiłko, że byście to wy ostali z nami przy tym wszystkim. No i cóż, ja was kreśni proszę, czujemy się po muzyce.

Tyn Maryja, Julianija, Daneju i Nykfor. I co jeszcze? Sąd na premier tak praznikę, który w oświecie na świadku od Republika Korei, to i Południowej Korei, dnes świadkuje den gazdowania na Kostaryci. Dnes den sadzenia dereł w Kirgistanie, dnes den pożarnyka. Dania świadkuje den fan i sąd jeszcze medzeńczy ma taka medzenarodna praznik jak Światowy Den Witru i jeszcze jeden, który może powiedzieć ciężko go z angielskiego perewestry, to będzie taki Światowy Den Świadomy, świadomosty nad znuszczania się nad starszymi osobami. Może w ten sposób zwłóczyć strasznie, ale tak ci się dzieje i medzień, czy ma, żeby na to problem w oświeci pizryty. Za to trzeba o tym ciż pamiętaty. I stoi jeszcze, kiedy smotrił na to praznik, to fakt no iszczy, bo masz powisty. Desymał jeden taki śmieszny, ale desymi wciuk. No dobry, tak czy tak może w ten sposób da, jak obniaty. No dobry, ale posmotrmy ciż teper, co się podziało w historii toho, że dnia, 15 dnia czerwca junia. Smotrił na 1752 den, to uderzy Benjamin Franklin, a to podobno, że to umowna data. Benjamin Franklin dokazał, że blesk, błyskawica, grim, to jest elektryczne władowanie, tak, że to win, to udumał, to podobno dokazaty. No i od tamtego czasu wszystko mudre tego świta przybują, da jak zima, ty to tu pre veliku, veličesnu energiju dajak, no ale vidimo, ťažko. 1800. rok s stoličom, stoličným misom Zjednaných štátov Ameriky ostal Washington. Co jeszcze? 1844 rok, taki jeden pan Charles Goodyear opatentował metod wulkanizacji kauczuku gumy. Za to od tamtego czasu mamy jak wygodniejsze izdyty na rowerach, czy autami, zresztą wszystkim i samoloty mają, nawet metro maje tak oponę. 1869 rok John Hyatt opatentował celuloid. To wszystko w Ameryce. 1924 rok, tu fajna taka ciekawinka, kierownikom FBI wyznaczono Edgara Hoovera, który był na tej pozycji następnych 48 roku, aż do swojej smerty w 1982 roku. 1987 rok w Hiszpanii po śmierci dyktatora Francesco Franco odbyły się pierwsze demokratyczne wybory. A w 2014 roku, to już idziemy do takiej bardzo aktualnej, na dnes i na najbliższy takiej miesiąc temu, pierwszy raz w historii czempionatu świata w futbolu, to było w czas meczu Francja-Honduras. Pierwszy raz była wvedena może, albo pierwszy raz dokazała swój efektywność w meczu, zawedena taka funkcja, taki system wyznaczenia gola, goal control, to jeden z tych veloch, które już ewoluowały długie czasy, że to w napełci, czy w serdienicy, desy tam sud jakiś sensor, który besiedują do tym, albo dają znaty, kiedy piłka minęła linię bramkę. No dobry, to idziemy do 2019 toho roku i tu poslednia informacja z jedna z dnešnich dniom. Zuzana Czaputowa została pierwszą żoną w funkcji prezydenta Słowackiej Republiki równo 7 roku tom. Godzina 8:53, słuchate Radio LMFM.

i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech, kiedy wciąż wierzysz w nie. Zamykaj oczy,

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio.

Tak, i wracamy do studia. I teper idziemy ku rosyjskim rzecznikom, jak mówili od minułej soboty. A w sobotę minęła rzecznica narodzenia z 1955 roku Waleria Padiaka. Na pewno ste znate to tu personą, może i ze stron radia LMFM. Wrodził się pan doktor, pan docent w Walerii Padiak w Użhorodzie na Podkarpackiej Rusy. I okrem toho, że dnes ma svoju vydavničú dielnictvo, vede vydavnictvo Valeria Padiaka. Toto vydavnictvo vydalo už ponad pevno 300 knižok. To tiež treba povisti, že pán Valery Padiak je tiež vukadovčom Priašivského univerzitetu v Institúti rusínskoho jazyka i kultury, a niedawno, nie tak dawno wyszła tiłko, to jeszcze przed nami chyba jest promocja tej knyżki Lemkiewski Tryptych wkazujuczej po weseleńczu literaturu po lemkiewskiej obszary. To pierwsza z licznic, druga z sobotnich licznic to z 1793 roku, kiedy to wmer Władimir Chylak, nasz lemkiewski autor, literat, pisatel, etnograf, i do tego jeszcze świeszczennik, jaki pisał pod pseudonimami, jeronim, anonim, to chyba najbardziej znany, ale też Lemko Semko, ja sam, Władimir Nelach. I tam jeszcze paru by się pełno naszło, że to prawda, mer Nena Lemkowini de się rodził, a rodził się w 1843 roku w Werchowny Wielki, a daleko tam na możpowisty lwijski obłasty, no tak jakosy to, że już zaczęło byty w posred Lemki, już bardzo często lemkiwsko świaszczennik byli. Wysyłano się tam daleko na parochii. Co jeszcze może powisty? Służył między innymi na takich parochiach jak Dolino, tam przy Szymbarku. Służył w izbach w Bortnym. No i skończył tam pod Lwową w Lityny. Tak nazywała się tamta. To ta parochia. Oczywidno z jego twórczosty. Szyboneczny Werch to chyba najbardziej znany jego twir, tiż Ruska Dola, tiż Polski Patriota. Welo. Inczych, kiedy by się dbał o Władimiry Chylaku. Z dalszych ricznic, to też jedna suboczna ricznicia, data narodzenia z 1897 roku, to profesor Aleksander Fedynec, bardzo wątpliwy chirurg, znany i wczeny, też bardzo popularny doktor na Podkarpackiej Rusy. Tu też trzeba powiedzieć, zrobił dziesiątkę tysięcy uspiesznych operacji, za to był bardzo wysoko cieniony. Ale też jak doslidnik wieloch chorych i wieloch medycznych problemów, był szefem katedry chirurgii na Użhorodzkim Uniwersytecie, no i też wychował wieloch specjalistów, mający bardzo wielki międzynarodowy autorytet, zresztą był autorem ponad 100 naukowych robót. Takie ricznici dneśni, nie wczorajszniejsi ricznici, jest jedna taka ricznica z 14 czerwca junia i to 1703 roku, 323 roku temu welo Rusyniu przyszło strzyczaty tak zwanego naszego pana. Idzie tu o Ferencja Rakowcja, jak po tym znamy o dwa dni już 16 junia perwelego czerez hraniciu. No i zaczęła się osłowodytelna wojna proti austrijskomu, austrijskiej własty. I tu trzeba powiedzieć, że Rusyn byli osnową tego wojska Rakowcja. No i trzeba powiedzieć, że byli się
aż do samego Kincia i za to Torakoci nazwał ich najwierniejszym narodom. Tak i dnešní ryczny ciszy nam ostale, 15. czerwca 1786 rik w rodzie się hawarił kostelnik, świeszczennik, pedagog, pisatel, filozof, no i powisty mąż, że to otec niano literatury i literaturnego języka Rusyniu w Serbii. Jeszcze jedna może data z Wojwodiny, z Nowego Sadu tym razem, z posery tamtych rusnakiów. 15 czerwca 1945 roku wyszło pierwsze czesło rusyńskiej gazety. Ruskie słowo w Nowym Sadzie, które wychodzi jak tużdennik i do dnes maje swoją redakcję w nowym sadzie. A w nas godzina 8, minut już tak 39, ja was zaproszę na muzykę.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Panie pierwszo, chwila na chwilę, za to idziemy teraz do Gorlic w Gorlicach w tym momencie. A już wiem, znaczy się tak już rozmyjał, za to, że mówię, ustawiony na ruski kresuj smoczył. O, nie, dobrze, za to ruskowa kresura, chwilkę idziemy. ATP w Gorlicach 15 gradusów w tym momencie. No i jeszcze kusiczka, która będzie poczekać. Kusiczka znaczy do 15, do takich barże, bym powiedział. No litnich, takich litnich temperatur. Poneże zaran do 22. Probaczte, seredu do 21, 4 do 24 gradusów, a dopiero w 15 28 gradusów maksymalna temperatura. I już nie powinno laty. No w seredu jeszcze kusiczka desy tam pokropyt. Tak ku sperchodom, no ale radsze takie sące, da kus czastyczno zachmarene. Za to idę nadzieję, że idę w Kińcy przychody do nas lito. Idę do Polkowic, 16 gradusów w tym momencie, następne dny, no kusiczka i może podibne. Do Goryc, Lem, do Polkowy z Lito, pride skorsze. Besieduję o tych temperaturach, ponieważ zaram do 22, seredu do 24, już w czetwer 28 gradusów, a w piatnicie, uwaga, 32 maksymalna temperatura i z każdym dniem to sącia budę już coraz bliższe. Tak idę do Priaszowa, 16 gradusów w tym momencie. No i tu już zaran w Priaszowi budę się robiło ciepłe, ponieważ zaran do 25 gradusów. W seredu lem 22 gradusów, ale to bardziej stoi przyczyna, że budę, niebo budę raczej zachmarene i bardzo często z toho nie ma da jak blesk. Budę widno i gromo i buri prydut. W czetwer zaraz werne lepsza temperatura już z sąciom do 26 gradusów, a w piatnicu do 30 gradusów w Pieszowie na Priaszywskiej Rusy. Zatopilu na Podkarpacku, Ruś, teper 16 gradusów tam i choć sereda, tu trzeba powiedzieć, budę popołudny kus hrmiło, to raczej przewaga sącia mało chmar i już do stepły temperatury, tepły do horiaczych, zaran 25, sereda 24, czetwer 27, piatnicia 29. Pidu jeszcze do Komnoszki. Probaczne. Deteper 18 gradusów. Następny dny bar stepły naszy horiacze. I podobnie z tą seredą problem, że popołudny może być buri. Witorok 26 gradusów w Belosącia. Seredo 25, jak im powiem, zburiamy. Czetwer 28 perewaha sącia. I w piatniciu aż 31 gradusów na północno-wschodnich Madziarach. Tak został nam jeszcze to treczeny ruski krestur, w którym teper 16 gradusów, a to już zaran do 27 bude temperatura dochodziła w seredu i w czetwer do 29, a w piatniciu 31 gradusów z maksymalna temperatura w ruskim kresturi i to wszystko przy takojże pełnym słońcu. Za to chyba przybliża nam się to lito. No, żeby się i tak wszystko wciszyli, żeby nie było za horiacze, żeby kole maje laty najlije, ale kole maje boty sące, najśwityt sące. 9 minut do 9 godziny, za to jeszcze zagramy.

0: Wczera, dnes, zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.
1: To był dżingiel bardzo fajny, że słuchaj, peredawaj druhym, a ja wam teper peredaję, że pomaleńkę kończę metry świty, no bo już pomaleńkę przybliża się 9 godzina, kusiczka bliższe jak 4 minuty do 9, a po 9 godzinie perenezemy się do programu Słowicia, ale też ja budu w nim, za to już teper peredaję wam to tu nowinu, żebyście ostali przy radiu, a za program Trzy Świty już teper bardzo kraśni. Dziękuję, nadziwię się, że one dała się. Budemy czuty zas.
2: Jeden,
3: dwa,
1: trzy. Trzy Świty wieczorem.
3: Jeden,
1: dwa,
2: trzy.
1: Na trzy głosy
3: w radiu
2: LEM FM.
1: Trzy Świty.
3: Od poniedziałku do piątku
2: w roboczy dzień.

0: Jest vtorok 16. червня junija 2023 roka. A na noviny Rádia LM FM prosit Olena Stefanovská. Weekend 12-14 червня junija prochodilo švadkovanie Dňa Rusini u Slovácii, a pritom i 35. ričnici od 1. Švitového kongresu Rusiniu. Do Medžele Birčiu prišli hošči z držav držujúť Rusino. Učastno boli i členo Švitovoj rady Rusiniu, Štefan Lavinec z Maďar, Georgij Fircak z Rumunii, Martin Garáš zo Slovácii, Andrej Trochanowski z Polsce, Michał Fejsa z Serbii, Jan Czopik z Czech, Mikołaj Bobinec z Ukrainy, Lubomir Medieszy, delegat Północnej Ameryki i głowa Światowego Forumu Rosyjskiej Młodzieży Svetlana Bojczuk, a też czestny член Rady Andrzej Kopcza. Podle planu świadkowania zaczęło się w piatniciu besidą z uczestnikami kongresu z 1991 roku. W sobotu odbyła się konferencja pod nazwą 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu, jaka była poświęcona refleksjom na temu kongresu i planom na buduce. W jej ramkach przydane były pamiątkowe plakiety dla członkowskich organizacji. Na podii wręczona była i nagroda imienia Iwana Manejła pro Arteru Tenorum 2023, której tegorocznym laureatom stał profesor Paweł Robert Magoczy. Premiu za nieprzytomnego profesora Magoczyja odebrała profesor Olena Dutschweifer. Dalsze prochodzili centralne świadkowania. Procesja mistom złożenie wincia przy pamiętniku dziejacza Michała Wacławskiego, gala program i prezentacja filmu Potopa razem z ostryczą z aktorami. W niedzielu odbyły się bohosłużenia, a podia oficyjnie zakończyła się świątecznym zasiadaniem Światowej Rady Rusyniu. 23 czerwca junija o godzinie 14.30 w rektoracie Przyjaźniowskiego Uniwersytetu odbude się prezentacja nowej książki Valeria Padiaka pod nazwą Lemkiński triptych na wygnaniu – współczesna poezja Rusyniu Polszczo. Publikacja jest poświęcona trzem lemkiłskim poetom – Nestorowi Repelni, Petrowi Murianci i Władysławowi Hrabanowi. Padiak do problematyki przystępuje z ostatnią, jaka przedstawia współczesną lemkiłską poezję w szerszym historycznym kontekście. Okremo poeta sąd pak prezentowano biografią i kontekstualną analizą ich twórczości w jedno z autorskim wyborom ich tworzył. Kiedy idę na hołowok, Valerij Padiak pojaśniat, że współczesna lemkiłska literatura jest refleksją twórczej inteligencji na fakt wygnania z Lemkowina w 1947 roku. Po padzeniu totalitarnego reżimu w Polsce dali o sobie znać naraz trzy pokolenia lemkiłskich pisateli. Za to triptych Padiaka mat pod literaturnym portretem trzech reprezentantów poezji na wygnaniu. 21 czerwca junija w kalecyjskim miasteczku w Nowym Sęczu odbyła się 23. Karpacka Besida, podia poświęcona kulturze i tradycjom Karpat. W programie zaplanowane są występy folklornych grup z Polski i Słowacji, które prezentują muzykę, tańce i obrzędy różnych karpackich regionów. Podczas podii będzie też jarmak wyrobił rucznej roboty, pokazy i warsztaty. Wstup na podiju jest bezpłatny. Karpacka Besida ma jej charakter rodzinnego świata kultury. W dniach od 19 do 25 lipca juleja w Nowym Sęczu będzie prochodziło Świato Dity Gir. To międzynarodny folklorny festiwal, w którym biorą uczest dzieciacze ansambli z różnych gierskich regionów świata. W podii bierze uczest około 400 dzieci w wieku od 7 do 14 roku. Ansambli prezentują tradycyjną muzykę, taniec i kulturę swoich terżał. Program obnima spielne koncerty, korowoto i występy na scenach pod odkrytym niebem. W poprzednich edycjach podii uczest brali grupy z różnych kontynentów – Europy, Azji, Afryki ta obok Ameryk, które reprezentowali mnogo dyrżaw. W historii festiwalu występowali ansambli z około 80 dyrżaw świata. Од 31 липча јулеја до 2 серпња августа пройде Кромер Фестивал Бич 2026. Тогорічна 12-та едиција події буде проходила під гаслом «Откриття», презентуючи менше знане твори давньої музики та їх сучасні інтерпретації. В програмі знайдеться 6 концертів, котрі учать звук ренесансу і бароку з елементами джазу, імпровізації і модерної аранжації. Організатори підкреслюють, що подія промує культурну дідовизну і зміцнює позицію Біча на культурній мапі регіону.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Patrzysna hodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: To ta śpiewanka mi się bardzo mocno asocjuje z Inczą i intensywnie jej hladam, żeby wam jej postety. Witam was serdecznie przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, Pacisna Chodyna, Radio LMFM 9.15-10.45. Zdaje się, że prawie że do sekundy była punktualna. Sądzę nam tu kras świty do naszego bursianego studia. Zapraszam wszystkich ochoczych do mnie pod Wydyny, do studia, do bursy. Wsadasz, to możemy zrobić te. Wsadasz, to do roboty. To nie tak, że darmowych pracowników i hladam takich też, ale za wynagrodzeniu, jak tak patrzę. No dobra, bo odchodzę od temy. Zaczynamy naszą poczesną godzinę. Mam nadzieję, że budu mogła wam towarzyszyć. Znaczy, że nie pereuczy tyle radia. Paru nowości mam dla was zrychtowanych, kiedy do śpiwanki. A nie budę to tak, która jest taką groteskową śpiwanką, powiedziałabym taką pastiszą. Ona tusi.
2: Давайте я вам скажу, коли опустити руки і подивитися в кадр, добре? Це просто робота, те, що я казала раніше. Дивіться, на рахунок три ми починаємо. Поїхали.

No, przyznaj te same, że to bardzo fajna śpiłanka. I Natusia rymuje się z husami. No, kto by to pojął? Husy jemne paswa na kole, a na korą jemne ma na chodu pastę, ale zahania ty tak. Wse to było parę życia, że to ty koroły na przykład sobie zarobla, a one po prostu tam iśle, tak jak z moich hnale, tak one iśle. Czasy dzieciństwa, bez troski. Na wernucia. Moi drogi, filozofowanie to za chulu powinno być, bo posłowie ci to o chwilku. Na razie jeszcze wszystko, co trzeba po czerzi, powisty, a trzeba powisty, że jest witorok 16 dzień czerwcia, junia 2023 roku. 167 den, to jest to, że roka przed nami jeszcze 199 dni, 140 roboczych, 59 swobodnych od roboty. Drugi den 25 roboczego tygodnia. Przed nami jeszcze 4 wesniane dni. Słońce tu dla Gorlic wstało o 4:27, schować się o 20:45. Misiacia nie widno, choć bez tego nie znam, jak smotrili, bo jest w tej swojej fazie nowej. Nowy pomaleńkę grubije, tak żeby do 29 zgrubić czysto, to by południa. I co jeszcze? Może tylko już w sumie odminęłam czysła przez wszystkie przypadki. Nadzieję się, że to jest też i nauka dla naszych rozmaitych słuchaczy z rozmaitych czasty świta. No dobra, to teraz śpiłanka, może następna nowist, no i budę. Następna też taka do tańca.

taka do tańca, ale taka transowa, do taką spokojniejszą, z nohy na nohu. Z nohy na nohu. To się robi z nohy na nohu? No, z nohy na nohu. Zostanę przy tym. Zostanę przy tym, ale idźmy już na sajt meteorologii i wodnej gospodarki. To ta, no, cykały wisty prynosyt, meteorologiczny szok. Pogoda w Polsce dosłownie oszalije, podzieli drżawo na dwa różne polusy, dwie różne czasty. Kiedy w jednym regionie będziemy może poczuty w darinia już tepła, może na choriaczkę jeszcze, ale tepła, dobroho tepła, to w drugiej czasty termometry będą wskazywać ten parunacet gradusił, nebo peretynaty będą niebezpieczne, bo skałyci różnica temperatur wyniesie do 10 stopni gradusił Celsjusza. Polszcza naszła się w kliszczach dwóch wielkich układów. Od południa nad drżawą zaczyna wtyskaty się wyż z nad Alp, jak i prynese słońce i tepło, a północno-schodnia flanka drżawy furt ostaje zablokowana przez wilgitny i no, dosyć bezpieczny niż z nad Rosji. To stertia prynese ekstremalny no, skrajnosty. Rano było dość studeno, aż i tu w nas, na południe, w horach, czy na lubuskiej ziemi termometry wskazywały tak 8-9 gradusiu i protiahum dnia pogodowe mapy będą się mocno różnić tym regionami. Najwyższe temperatury odnotują tym mieszkańcy no, lubuskiej ziemi, tam gdzie było rano najstudniejsze, a na pewno studeno, bo 24 aż 25 gradusiu. A tepło i będzie też w południowej Wielkopolszczy, na Nyżnym Śląsku, na Śląsku, w Małopolszczy i na Podkarpaciu. W centrum drżawy będzie paru gradusów mniejsze, tak 20 to w pasie od Łodzi po Warszawę. Tam będzie umiarkowana i komfortowa pogoda, a to od polus studena, ale 15 gradusów, no to będzie różnica 10 gradusów na Suwalszczynie i w okolicach Koszalina. Tam no, najstudniejsze i tam raptom osin się zrobi. Tepłe powietrze skonfrontuje się z wilgit już, to dowiedzie do raptownej reakcji w atmosferii nad morzem, na Warmiach, na Mazurach, na Pitlaszy, w północnej części Mazowsza. No tam no, będzie rozmaity. Będzie rozmaity. Wekrzyna Polszczy będzie mogła się jeszcze to błakitnym nebom, ale w tych wymienionych regionach no, chmar będzie duże, duże wece. I też przede wszystkim na Suwalszczyźnie na Podlaszy może pojawić się lokalni buri z gradą, bardzo mocny deszcz i dosyć mocny witer. Dopiero późnym wieczorem taki słaby deszcz dotrze też i na Nyżny Śląsk i na Opolszczynę i witer też daściowo znaki i na zachodzie drżawy w porywach tam do 60 km na godzinę budę podłaty. Kiedy idę o tysk, no to ty kus z Ryżnyciowanej, Nyżny Śląsk południe to 1800 hektopaskali, a barze północna czas, północno-schodnia czas to tam 1800 hektopaskali. W nocy zachmarzenia będzie wielkie z większymi projaśnieniami. Też na zachodzie drżawy z rozpochodzeniami, na wschodzie i południowych kińciach mieściamy może polewaty i minimalne temperatury w nocy od 7 do 11 nad morzem i na południe nawet do 14. Witer słaby. I tak jeszcze jest z korolem, szmarił okom, że to zaran bude. No zaran jeszcze okej, okay. W nas 20 paru radusił. A po smutrucy faktycznie już w sobotu tak kypota. 35 w okolicach Zielonej Góry, w nas 31. No, weekend bude tepły, piatnycia, tyż już 28
To jeszcze posmutno, czy w czwartek faktycznie już będę te pliszę, no 27 na zachodzie, 25 w nas. Tak, to tak postepenno bym powiedziała, że się robi tepło, żeby tot pik osiągnuty weekend. No 45 to niebezpieczny, tak, że to już teper. Podumajcie o tym, żeby się, jak te się tam wybieracie, macie przy sobie łodu i wkrycia hołowy.

I posłowy ci dnes z tej tonikoj knyżeczki, no bo znaczy, że do dwóch zazaram do tej grubeznych i do tonisioj. Lepkiuskie probowitki, jak zapisał Roman Perich, knyżka peczatana w Lwowie w 2013 roku, to dla przypomnienia, jakie to drzewo. I zapisał Marynczyma takie posłowy ci. Chodyt jak bortak po jarmaku. To czasem tak sobie też człowiek chody, nie znaczy, to chce tu zazryt, a w końcu nie kupyt. Może to o to dojdę, chody jak bortak po jarmaku. Incze to takie, chod serb krywej, to sołomu riże prosto. Dwie następne przypowitki. Ciekawskie, skoro się stariut, to za to mam tylko zmarszczok już. Cilu uworono, a trafił w korołu.

A my idziemy teper śledamy Franciszka Kotuli. Idziemy do regionalnego muzeum w Jaśli. Tam stricza z tą postacią. Jak żyli dawne mieszkańcy podkarpackich seł? Jak były ich codzienne zaniacia, zwyki, obriady? Odpowiedzi na to te zwiedania budę możesz poznać w czas, podczas prelekcji śledamy Franciszka Kotuli wandrowania po Jarach, Dolinach z Emilią Polak w hladaniu dawnej narodnej kultury i to ta prelekcja odbudę się 18 czerwca 18.30 w Generatorii Nauk GEN w Jaśli. Stricza budę nachodom, żeby odkryty niezwykłą historię Franciszka Kotuli, badacza, kolekcjonera, lubitela narodnej kultury, jaki jest ochrany od zabycia spadkowiną Podkarpacia. No wczoraj w Gorliciach może było się wybrać śledamy Józefa Baruta, toho, który dbał o Gorlici i jego okolicu, i ich okolicu Gorlic, a w czwartek w Jaśli możecie poznać inczu ważną dla regionu postać. Kim byli mieszkańcy

profesyjnym życia, ale też pozaprofesyjne, ale też dolu człowieka, jaki w czasie okupacji angażował się w tajne nauczania i być ze mną dialnist, a po wojnie spił tworzył najważniejszy muzejny instytucji regionu. To historia o badaczu, autorii paru dziesięciu publikacji, sotok dopisił, jaki swoje życie poświatył z ochronieniu lokalnej spadkowiny. Dużo ciekawych pewnie informacji. Budete się może doznaty. Wstupne darmo, generator nauki GEN, współorganizator Regionalnej Muzei Jaśli. A z Jasła przeskakujemy do Korosna, tam wielodniowa podija, siła to mista. Wszystko zacznie się już w seredu, a potrwać do niedzieli 21 czerwca. Paru dni wypełnionych stryczami, podijami, aktywnościami rozsianymi po miściach, które warto odwiedzać nelem od świata. Zaproszenia do stryczy z tyma, które tworiat Krosno na sztoden. To pozaurzędowe organizacje, to instytucje kultury, biblioteki, edukacyjne placówki, neformalne grupy, czy mieszkańcy, jak realizują swoje inicjatywy. To ich dobry den, naprawiany do mieszkańców i hosty. Ochota do besidy, do spilnego dijania, do odkrywania tego, co w Korośni dzieje się protiahom ciłego roka. W programie są spektakle, wystały, spacery, warsztaty, koncerty, stryczy, plenerowe dijania dla dity młodzieży, czy też realizowane przez dity młodzież, dorosłych i seniorów. To jak raz to ta różnorodność wskazuje Korosno jak miasto kultury, sportu, rekreacji i wspólnej aktywności. Miejsce, w którym jest prostor i dla wieloletnich tradycji, jak i nowych dumok, podkreślają organizatory. I pierwszym punktem programu jest baletowe widowisko A czomby ni, które zaprezentowane będzie w Regionalnym Centrum Kultur Pohranicza w Seredu 17 czerwca, znaczy w najbliższą Seredu Zaran. Po entuzjastyczni przyjęci premieri A czomby widowisko wertat na scenę Regionalnego Centra Kultur Pohranicza. To spektakl, jaki uczy taniec, muzyku i różnorodne formy scenicznej ekspresji. Także to będzie się tam wielo działo, bo na publiku rzut i klasyczne choreografii, jak i intymne solowe etiudy. Są też momenty, w których baletnica przyjmuje rolę wokalistki, stricza z artystami, jakie odmitują sztywne definicje i z ciekawością przekraczają granice między żanrami. Czy balet może poruszać jak francuska śpiewanka i porywać jak wielki Broadway? Kiedy możesz pouczyć to te świty na jednej scenie, to warto też widzieć, czemu nie. Obzerajte, bo bude też wielo dite na tej scenie występowało. Idemy dalej. Na czetwer zaplanowany jest jubilej piatlicia artystycznej roboty małej sceny wielkich serc. To prezentacja fragmentów spektakli wspominały stricze w Regionalnym Centrum Kultur Pohranicza. To czetwer. Kiedy idę o piatniciu, to w piatniciu będą wróczane medali za zasługę dla Korosna. Prezentowane będą się korośniańskie pozaurzędowe organizacje na rynku. Będzie pokaz rocznego formułania szkła. To za to odpowiada Center Spadkowiny Szkła. Będą warsztaty Krosno odbyte w Exhibrisi, to graficzne warsztaty na rynku, warsztaty planszowych i cyfrowych, digitalnych gier, gratowóz, game track, wawel track, sołodka tiharyuka. Zaplanowana jest też w rynku techniczna zona, strefa zdorowla, a w zachorodzie perd fabryką wężowych zegarów zorganizowana będzie muzejna strefa czasu dla wielkich i małych. Na sobotę zaplanowany jest po pierwsze rysunkowy plener, zaplanowany są też zwukowe spacery, zwukowe prochulki,

projekt Hearing the City. Poczatok w Regionalnym Centrze Kultury Pohranycza. Zaplanowane jest już kuratorskie oprowadzania po nowej wystawie. Przypominam, Fabryka Wężowych Zygariów to nowe miejsce na mapie Korosna. Zaplanowane jest też plenerowe kino w Galerii Sztuki Biura Artystycznych wystał. I na koniec dnia zabawa tańczualna. A na niedzielę od rana następny prochulki, to te zwukowe, ale też i historyczna prochulka po Korośni, a na popołudnie w programie Siłata Mista, muzykalowy wieczór w krainie bajok. To prochody to będzie w Regionalnym Centrum Kultury Pohranicza, tak samo jak i kulminacja, siłata prezentacja mapy zwuki Korosna. I to też odbude się w Regionalnym Centrum Kultury Pohranicza. Program bardzo bohaty. Pozerajcie na site mista krosno.pl albo na albo dajcie mi znać, to wam dam motuzok to bezpośrednio już do programu. I to jeszcze na koniec, bo jeszcze ją naszła w ten weekend. Koncerty dwa odbudą się w muzyczni Owczarny, klubie muzycznym na Szlachtiuski Rosy w piatniciu występuje Adam Czerwiński Terion. To ta artysta w jedno z ansamblom przedstawić program z najnowszej nahrani w Los Angeles płatni Song for My Mother. To muzyka o jazzowych koreniach, ale też taka, która wykracza mocno poza ramy tego żanru. Będzie blues, funk, ale też paru country hitów w stylu country w nowych opracowaniach. Adam Czerwiński to jest wydatny i znany polski perkusysta, kompozytor, aranżer i muzyczny producent. Nagrywał z cichą plejadą polskich, inelem polskich gwizd jazzu, żeby wymienić to Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Zbigniewa Namysłowskiego, Wojtka Karolaka czy Janusza Muniaka, ale okrem tego jeszcze Nigela Kennedy'ego, Gary Barca czy Johna Schofielda. To artysty, z jakim współpracował. A na koncercie w Muzycznie Owczarny towarzyszyty budu mu Kajetan Galas, pianista i organista. Laureat pierwszego miejsca w kategorii organy podla ankiety krytyki u magazynu Jazz Forum. Oficjalny artysta Hammond Polszcza. Dalszym muzyką będzie Marcin Wądołowski. Wydatny gitarysta i kompozytor. Na swoim koncie ma parę dziesiąt nagranych albumów. Współpracował z perodowymi jazzowymi artystami w Polsce i zagranicą. Marzyńczyma z wspomnianym już Janą Ptaszyną Wróblewskim, Wojciechem Karolaką, Leszką Możdżerą, Krzesimirą Dębskim. To piatnicia. Natomiast w sobotu wystąpi Billy Neal i towarzyszyce będzie mu Adam Czerwiński Band. Billy Neal to brytyjski wokalista i kompozytor, jaki od roku mieszka w Australii. Występował też z różnymi muzykami i ansamblami. Medzień czy ma supportował, czy może był proszony na występy teraz Roberta Planta czy Mika Jaggera. Współpracuje też i z polskimi muzykami, marzyńczyma zaspomnianym Adamem Czerwińskim. No i to ta efekty to tej współpracy w sobotu w Muzycznie Owczarny. I to chyba na dnes tylko. Jeszcze świadczujemy zaran, to i na zaran na pewno da nasz to ciekawe wam najdą.

Było o lokalnych podiach, a teraz o ważnych podiach, ważnych dla nas, jak lemkiwsko-rosyńsko jest wspólnoty, ale ważne też i szeroko w Polsce, bo ważną wystawą jest wystawa formy prysutnosti sztuka lemkiwsko-karpackich Rosyniów, jaka odbija się szerokim echom nie po Warszawie, ale i dużo szersze. Wystawa cieszy się bardzo wielkim zainteresowaniem, a przed nami pośredni towarzyszu czy podii, bo czas wystawy no, pomaleńkę bliżej się gukińcioły. Wystał w etnograficznym muzeum w Warszawie, Dzierżawnym etnograficznym muzeum w Warszawie. Może to obzraty jeszcze do kwincia czerwca, tak że to spiszcie się. Sotki tysiące, dziesiątki tysiące osób już to tu wystało wydiło. No i same te statystyki wskazują, jak to ważna wystawa dla Polszy, bo no, my same nie narobiliśmy, my same jak Lemke Rusyny nie narobiliśmy tych statystyk. Za to pokazuje to na potrzebę wykrzynowej wspólnoty, żeby poznać nas i z toho boku. I kiedy idę o towarzyszu czy podii do tej wystawy, to my żeńczyma w najbliższą niedzielę możecie wybrać się na warsztaty na Lemkiwskim Puty, na Lemkiwskim Szlaku. To stricza, która będzie poświęcona chyży. Chyży jak symbolu sztodenności, wspólnoty zakorzenienia. Drewniane chyże były charakterystycznym elementem regionu, wskazywały by blisku relacji człowieka z naturą i lokalną tradycją, jak podaje muzej. A na warsztatach na Stryczy będę mógł zrobić trójwymiarowy model chyż przykraszany patchworkową metodą. Pak chyży będą przykraszane, udekorowane w połączeniu tradycyjnych motywów z współczesnym podchodem do koloru i do ornamentu. Warsztaty będzie westy Maria Lewandowska, pedagogzka, jaka specjalizuje się w kulturno-sospilni animacji i artystyczni medialni edukacji. Wieloletnia edukatorka, teper specjalistka do spraw edukacji w Dzierżawnym Etnograficznym Muzeum. Dietisz jak teatralna instruktorka, ma wielkie doświadczenia roboty z młodzieżą i dorosłymi osobami. Współpracowała Meczeńczyma z Nacjonalnym Centrum Kultury, Muzeum Polin, Teatralnym Instytutem i Inczyma. To takie warsztaty. Możecie też wybrać się to samego dnia popołudny na striczu z artystką, której robota prezentowana jest na wystawie. To stricza z cyklu Prysutna. I prysutna będzie artystka Aleksandra Bodnarczuk. Stricza z nią będzie nachodem do besidy o jej robocie, która jest prezentowana, a jest to nagrania. Film Mamko moja luba. To jest choreograficzny film, jaki przedstawia dwie żeny, jakie tańczują po obszarze kolesa. Ich ruchy budują historię o pamięci, o relacjach między sobą, międzypokoleniowych relacjach. Artystka razem ze współpracowniczkami hosnuje kostiumy inspirowane tradycyjnym obleczeniem z regionu Medjla Birtiu. Rosyjska, oczywiście, też karpacka obszar. Film zanima dosobliwe miejsce na wystawie i był nagrodzony Meczeńczyma zwaniamy Best Dance Short Film na Heart of Europe Film Festival, czy Best Art Dance podczas Europe Music Video Awards. I podczas stryczy będziemy widzieć i pobesidłaty z artystką Aleksandrą Bodnarczuk o najnowszej jej produkcji i filmie, o którym besiduje, że nic w tej robocie nie jest w pełni tradycyjne. Korinia
projektu rozdychają cię od plenerowych scen Pit Karpatamy, czerwiec wypełniony zapachem kapusty, pełny ci chramu w południowo-zachodniej Pensylwanii, wzdłuż niezrachualnych baletowych elementów do ćwiczeń, przez horiacze lita prowadzone w Alumni Gym po jej studio w Hennepin Center for the Arts. Korina tej roboty rezonują i pulsują wytrwałością i nostalgią. Wszystko to podporene je ciekawością mamy i odpornością diłkę. Ja rosen był, jestem i budu. Zwłoczyt intrygująco. W dalszym programie Towarzyszących Poli jest w poślednim tygodniu już terwania wystawy debata pro stan kultury i języka Lemki. To ta debata odbuda się 25 czerwca junia o 18 godzinie. Stricza maje być refleksją nad spadkowiną i współczesną przedsutnictwą Lemki. Rosyniu w europejskiej kulturze. W debacie uczestniczą zmód Oksana Graban-Lichtańska, Lidia Stefanowska, Jury Staryński, Michał Szymko, też ja, a westy debatu będzie doktor habilitowany Piotr Majewski. I seret kwestii, jakie będą obesiduane, będzie rola języka, też konkrety, kiedy idę o prysutnictwo języka w edukacji, w wydawnictwach, w mediach, w prysutności w mediach, w internecie. Będzie temat pamięty i mecze pokoleniowej traumy po akcji Wisła, o relacjach z drżawą, z maszynową polityką. Będzie zaznaczone na temat folkloru versus współczesna twórczość, o digitalnej przyszłości kultury, maje być też i besida, i o ekonomii kultury, bardzo dużo tych kwestii, a na debatu poświęconych jest dwie godziny, bo może się wszystkie prelegenty wyroblać do tych wszystkich kwestii. W dalszym programie jest ciężko nazwać to, żeby to był występ, koncert, to taka prysutność bycia razem z artystką Julią Doszną. Artystka to ta bude o muzeum przez sobotę 27 czerwca w ostatni weekend i prostory ekspozycji wypełnić śpił na żywo Julii Doszny. Dumam, że to będzie wyjątkowe odbierania i samego śpiu, i prezentowanych na wystawie obiektów. Także to no, wyberte się. W oryżnych godzinach artystka będzie wypełniała swoim śpiłom, emocjami, refleksjami prostory muzeum. I to samego też dnia stricza praszczania z wystawą, o kulisach wystawy od pierwszej idei, przez hladania tworzył, aż po pośrednią formę ekspozycji i reakcji publiky. Domam, że to bardzo ciekawa stricza bude, a w niedzielu o 14 bude prochodziło pośrednie kuratorskie oprowadzania po wystawi formy, prysutnosty, sztuka Lemkiu i karpackich Roseniu. No, ciężko to będzie powtórzyć taką podiu, posiaduję o ciłosty tej wystawy. Prosto nie trzeba będzie powtarzać, ale trzeba będzie wydumać, że to są inne, że to są nowe. Tak, że to bardzo cieszę, że ta piłpareczka jest tak wysoko powieszona.

A to była Czerchowa Nowist dnes na antenie Radia LMFM, Skyler i raperka Lona Lona. A to ty chorowy czas, tylko który tam może było lekko wyczuty, to chora wieriowka. Moi drodzy, des tam jak to des do izdu, do naszej bursy Liti, bo dołucha zaczyna się remont, przebudowa krzyżówki, która jest tu na trasie do bursy. A jak to będzie wyglądało, to chyba trzeba będzie się w bardzo wielką terpelewist uzbroić. Jeszcze nie skończyła się budowa ronda przy ulicy 11 listopada, a początkiem lipca ma zacząć się remont w ciągu wojewódzkiej drogi Gorleci Dukla w tym fragmencie przed bursą. Koło sklepu Dukat. Bude to remont, a właściwie przebudowa skrzyżowania dukielskoj, ariańskoj i szpitalnoj. Realizować to bude firma Godrom. Na razie trwa opracowania organizacji ruchu, które bude wedene na czas robić. W porozumieniu z Zariadą Wojewódzkich Dorych w Krakowie wypracowano zostało nowe rozwiązania i zakłada uporządkowania komunikacyjnego układu przez rozdzielenia na dwa okręgi skrzyżowania. Idea skrzyżowania szpitalnej z Sienkiewicza i ariańskiej z Sienkiewicza. No, ciekawa jem, jak to będzie wyglądało, czy prosto zostanę zlikwidowanej parking przy sklepie, bo tam auta sobie tam właśnie robią to drugie skrzyżowania przez ten parking. No, poczekamy, to się doznamy, ale ciężko sobie mi wyobrazić, jak będzie wyglądał ruch w tamtym miejscu, bo jest to bardzo często uczęszczany fragment drogi. Każdego dnia przejeżdżają tam model tysiące aut. Jest to tranzytowa droga, fragment. No, będzie ciężko. Będzie ciężko. No, dobrze, że wtedy life you neje. To jak się budu w korkach, bo jak będę stojała w korkach, to one będą się spieźniała. Ciekawa jem, co z tego wyjdzie. To rozwiązania mają poprawić bezpieku przede wszystkim, a na usprawnienia ruchu przez Gorleci największe wlejania mają maty obwodnicza, zachodni obchód miasta, jakie od roku jest w fazie furt obdyskutowań. Żeby nie powiedzieć, że i Marii na razie za 2,5 miliona złotych ma powstać dokument, który się będzie nazywać opracowania wielowariantowej koncepcji budowy zachodniej obwodnicy Gorlic w jedno ze zdobyciem rozwiązania o środowiskowych uwarunkowaniach. To jeszcze kus pożdemy, aż obwodnica realnie będzie zrealizowana.

0: No a to pojedziemy do kina, pojedziemy jeszcze w ten weekend dwie premiery. Jedna to italijsko-izraelska drama, jaka opowiada to o Iranie po islamskiej rewolucji i w tamtej drżawi, jakie odbyło się w 1989 roku, uleci Teheranu Patrul Wanes odczeraz sochranitelium moralnosti. Fundamentalisty prene mają kontrolę nad uniwersytetami, żeny musiały nosić hijab, a ich swobody są ograniczone. Lektura zachodniej literatury staje się aktem buntu. To film, jaki ma swoją premierę w 2024 roku, był nominowany do jednej nagrody. Ma 5 na 10 ocen krytyków. Drugą propozycją jest przygodowa drama na amerykańskiej produkcji w reżyserii Michaela Sarnowskiego, więc już napisał scenariusz do tego filmu i jak wyczytałem w jednym z komentarzy, to kiedy byście się mali nastolaty na rozrywkowe, przygodowe kino, to się rozczarujecie, bo bliżej tej produkcji do artystycznego i autorskiego kina to może nie będzie rozczarowania, a jak raz zaskoczenia. Robin Hood, koniec legendy. Na hołowok tego filmu tak właśnie złoczyt. No i mamy Robin Hooda, jaki teper wił życia bandyty, naznaczone nasylstwom, kyrą i oterplinią. Pochodził się z tym, że każda czerwona bitwa to może być jego poślednia bitwa, ale dola pysze dla niego inczej scenarii ciężko ranny i trafia do opieku tajemniczej żeny i poznaje Diucza, który horozyt śmiertelna niebezpieka, staje w jej obronie, przekonuje się, że borba o niewinne dziecko może być jego najważniejszą borbą o odkuplenia. I w roli Robin Hooda Hugh Jackman. Także to film od tego weekendu w polskich kinach i nie wiem, jakich nagród na jego konti, a odcin też nie wiem. To jest to premiera, bo jeszcze bez punktów. Moi drodzy, pozeram na zegar, to pokazuje już 10:41, znaczy cię wstychnu, uszlem się z wami popraszczaty, pożelaty miłego dnia i zaprosity na zaran. A na koniec trybunie tutki z Marlo Aktywatorum, kiedy góry wołają in tap. Majte się dobry, Natalia Małacka-Nowak.
1: Kiedy góry wołają, odpadzieć im trzeba, sztyrb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, łorę gniazdu wie. Kany między turniami, kłazicka

oczy, pozerajucoj w oczy lem. Prytul żenia waniczku,

Słuchacie LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM. Pierwsze lemkiewskie radio. LMFM. Rosyjskie radio.

0: Dialem FM.
1: Jest wtorek, 16 czerwca 2023 roku. A na nowiny rady Dialem FM prosit Olena Stefanowska. Weekend 12-14 czerwca prochodziło świadkowanie Dnia Rusyni w Słowacji, a przytom i 35. rocznicy od pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu. Do Medzela Birciu przyszli gości z dyrżał Deżuju Trusyna. Uczestno były i члены Światowej Rady Rusyniu Stefan Lawinec z Madziar, Georgij Firsak z Rumunii, Martin Garasz z Słowacji, Andrzej Trochanowski z Polski, Michał Fejsa z Serbii, Jan Czopik z Czech, Mikołaj Bobinec z Ukrainy, Lubomir Medieszy, delegat Północnej Ameryki i głowa Światowego Forumu Rosyjskiej Młodzieży Svetlana Bojczuk, a też czestny член Rady Andrzej Kopcza. Podle planu świadkowania zaczęło się w piatniciu besidą z uczestnikami kongresu z 1991 roku. W sobotu odbyła się konferencja pod nazwą 35 roków Światowego Kongresu Rusyniu, jaka była poświęcona refleksjom na temu kongresu i planom na buduce. W jej ramkach przedane były pamiątkowe plakiety dla członkowskich organizacji. Na podii wręczona była i nagroda imienia Iwana Manejła pro arte rutenorum 2026, której tegorocznym laureatom stał profesor Paweł Robert Magoci. Premię za nieprzytomnego profesora Magocija odebrała profesor Olena Dutschpfeifer. Dalsze prochodzili centralne świadkowania. Procesja mistom, złożenie wincia przy pamiętniku dziejacza Michała Wacławskiego, gala program i prezentacja filmu Potopa razem z ostryczem z aktorami. W niedzielu odbyły się bohosłużenia, a podia oficjalnie zakończyła się świątecznym zasiedaniem Światowej Rady Rusyniu. 23 czerwca o godzinie 14.30 w rektoracie Przyjaźniowskiego Uniwersytetu odbude się prezentacja nowej książki Waleria Padiaka pod nazwą Lemkiński triptych na wygnaniu. Współczesna poezja Rusyniu Polszczo. Publikacja jest poświęcona trzem lemkiłskim poetom Nestorowi Repelni, Petrowi Murianci i Władysławowi Grabanowi. Padiak do problematyki przystępuje z ostatnią, jaka przedstawia współczesną lemkiłską poezję w szerszym historycznym kontekście. Okrem poeta sąd pak prezentowano biografią i kontekstualną analizą ich twórczości w jedno z autorskim wyborem ich tworzył. Kiedy idę o nagłówek, Walerij Padiak pojaśnia, że współczesna lemkiłska literatura jest refleksją twórczej inteligencji na fakt wygnania z Lemkowina w 1947 roku. Po padzeniu totalitarnego reżimu w Polsce dali o sobie znać naraz trzy pokolenia lemkiłskich pisateli. Za to triptych Padiaka mat pod literaturnym portretem trzech reprezentantów poezji na wygnaniu. 21 czerwca w kalicyjskim miasteczku w Nowym Sęczu odbyła się 23. Karpacka Besida, podia poświęcona kulturze i tradycjom Karpat. W programie zaplanowane są występy folklornych grup z Polski i Słowacji, które prezentują muzykę, tańce i obrzędy różnych karpackich regionów. Podczas podii będzie też jarmak wyrobił ruchnej roboty, pokazy i warsztaty. Wstęp na podiju jest bezpłatny. Karpacka Besida ma charakter rodzinnego świata kultury. W dniach od 19 do 25 lipca juleja w Nowym Sęczu będzie prochodziło Świato Dzieciir. To międzynarodny folklorny festiwal, w którym biorą uczest dzieciaczy ansambli z różnych irskich regionów świata. W podii bere uczest około 400 dzieci w wieku od 7 do 14 roku. Ansambli prezentują tradycyjną muzykę, taniec i kulturę swoich dyrżał. Program obnima spielne koncerty, korowoto i występy na scenach pod odkrytym niebem. W poprzednich edycjach podii uczest brali grupy z różnych kontynentów – Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk, które reprezentowali mnogo dyrżał. історії фестивалю виступували ансамблі з около 70 держав світа. От 31 липня юлея до 2 серпня августа пройде Кромер Фестиваль Біч 2026. Тогорічна 12-та едиція події буде проходила під гаслом «Откриття», презентуючи менше знане творо давньої музики та їх сучасну інтерпретації. В програмі знайдеться 6 концертів, котрі учать звук ренесансу і бароку з елементами джазу, імпровізації і модерної аранжації. Організатори підкреслюють, що подія промує культурну дідовизну і зміцнює позицію Біча на культурній мапі регіону.
0: То були новини радіа Лем ФМ.

A tu je ranka. Ustawlu soj hyszku nad potičką. Maleńku. Tičku. Lem z bilszym od sanockoho wiknom, lem z oddzielnyma dweriami. Chmarami ogorodzu zroblu od weranku. Nikoli jem swojej nie zaznał, a preci kadysi wonesty musiat. Zoświta toho Morianko.

Szanowni słuchacze, witajcie po dwutygodniowej przerwie w programie Register Zabytków. Mam nadzieję, że czas, kiedy na antenie radia programu nie było, poszła tyle z na samodzielne, empiryczne zwierzania radiowo poznanych osobliwości zamkowiny. Już przez bliższe jak pół roku doznaliśmy się w możliwej dokładniej stupeny wszystkiego pro prawie 20 obiektów, jakie znajdują się na naszej rodnej ziemi. Najbliższe poznaliśmy cerkwy, bo też i one są najpopularniejszym turystycznym obiektem Lemkowiny. Dnes poszerzymy to znania i do kolekcji zabytków Radia LMFM dodamy następną przedstawicielkę drewnianej sakralnej architektury. Cerkwą świętego archistratyga Michała Złosiowa. Teraz jest to filialny rymokatolicki kostel świętego Archangela Michała, ale po kolei zapraszam horiaczo. Zakla przejdziemy już bezpośrednio do dzisiejszej temy. Chcę jeszcze objaśnić, czym hosnują nazwę łosie. Taka forma prydawnikowa hosnowana była dawniejsze. Co bliższe, w tym łosy koło Krynyci, gdzie znajdujecie interesujące nas dzisiejszą cerkwą, by siedłano, że sztosy jest z łosioho, sztosy susiduje z łosią. Współczesni najczęstsze styczamy się z nazwą łosia. Sztosy jest z łosił, albo sztosy susiduje z łosiamy. Ale w związku z tym, że w mene w chyrze wse było łosie, to będzie mi lekszy hosnowaty to tu nazwą i teper. Choć ona może i już nie tak popularna. Cało łosie znajduje się w gminie Laboła nowosądeckiego pobytu. Jest jeszcze drugie łosie, po susicku nie do Krynyci, a do Gorlec, w jakim też znajduje się kras drewniana lemkiwska cerkwa. Ale my dnes znajduje to będziemy się właśnie w zachodniej części Lemkowiny w susictwie Roztoku, Berestu, Nowej Łesy, Cyłgrynia. To cało, jakie najbliżej susidują z łosią. Łosie lokowane było na Wołoskim prawie w 1588 roku przez Joana Branickiego z Zabielcza, pana Nawojoły i Welopola. Przywilej na sołtystwo dostał Kuźma z Boguszy, a w przywileju zaznaczono, że jeden łan ma byty jak propopone, znaczy przeznaczony dla cerkwy, dla świątynnika. Nie informacyjcy głosy funkcjonowała w tot czas okrema parafia. Potwierdzenia na istnienia cała znajdujemy w zapisie datowanej na 1602 rok. Zapiska tykacia przywileju, też nadanego przez Joana Branickiego, ale tym razem jest to przywilej dla parocha z Nowej Łesy. Choć z poborowy register z 1629 roku jeszcze tołdy cała nie wymieniać. W 1649 roku łosie wymieniane jest w aktach kryminalnego sądu w Muszyni. Łosie znajdowało się seret seł, jakie spiutworyły tzw. muszyński klucz, to jest dzierżawę krakiwskich biskupów. Majątek, jaki od początku XVII stulecia znajdował się w rękach lubomirskich. Lokacyjne uposażenia parochii łosy nie zachowało się, bo w przywileju z 25 czerwca 1656 roku Aleksander Lubomirski, didycz nawojowy, stwierdza, że, i tu cytowania, cerkwa ze światłej unii ostawlajucza w moim seli łosie zwanym, do tym nie jakoj, jakubym ich prezbiter albo paroch tamtyżni siał trymaty. Nadaje proto świątynnikowy Matiaszowy dany łowyczoły i jego następcom swobidnu od tiaharyw podatkiw, kowekowsku rolu albo zahorodu.

Wysłał wiernych parafii Głosy w 1795 roku wynosiło 285 osób. Okrema parochia Głosy fungowała jeszcze 4 roky późniejsze. W 1799 roku austryjsko władzy pouczyli ją razem z parafią w Neuwesy. Można i te informacje w licznikach Tarniwskiej Eparchii z 1982 roku, jaka wysiduje o uposażeniu przed 1851 roku cerkwy Głosy. Data pobudowania cerkwy, o jakiej dnes budeme wysiduaty, to 1826 rok, choć podawany jest już rok 1795. Być może do teperiśnej cerkwy włóczono czast ze fragment poprzedniej. W początkach XX stulecia zrobiona została polichromia serdyny chramu, wydzielono okremu ryzniciu i pobliżeno czast wygladiu, a dachy z gruntowego zamieniono na obyty blachą. Do 1934 roku cerkwa znajdowała się w granicach muszyńskiego dekanatu greko-katolickiej peremyskiej jeparchii. Od tego roku razem z całym dekanatem została włączona do apostolskiej administracji Lemkołyny. Roki 1945 i 1947 to czas wyseleń żyteli Łosiocho do Sowieckiego Sojuzu i na zachodni zemli Polszczy. Od 1951 roku cerkwą jest dojazdowym kostełem rymokatolickiej parafii w Nowej Łesy. W 50-tych rokach była od raz po seliniach hosnowana. Nasz dzisiejszy heroj, cerkwą pokroju światowego archistra Tycha Michała, znajduje się w centrum seła po lewej stronie drogi z Nowej Łesy, zaraz za mostką na Łosiańskim Potoci, na krajczyku niżniego tarasu doliny tego potoka. Droga leci przed zachodnią ściną cerkwy, omijając ją pitkutą. Dookoła cerkwy rosną winec dereł różnego wieku, głównie są to jaseni. Między nimi ładno szlit starszego rozobranego muru, zakreślającego męczej obrób dookoła chramu. Niższy mur wozneseno na owalnym planie, przed zachodnią ścianą cerkwy jest win pererwany. Z poziomu drogi na wysokość otoczenia cerkwy prowadzi 5 schodków z wielkich, tesanych, kamiennych płyt. Na południowej schód od cerkwy znajduje się na uboczy cmontier z wieloma starymi derełami. Salskie zabudowania znajdują się w oddaleniu od cerkwy, zawdzięki czemu zapewniona jest to dobra ekspozycja chramu. Cerkwa Głosy to cerkwa orientowana, drewniana, o zrubowej konstrukcji z wieżą, o stopowej konstrukcji ta konstrukcyjni nadwiszani i zbyci. Cerkwa postawiono na pidmuriuci złomlenego kamienia. Dach, łyżeczki i bania łyży pobyty są ocynkowaną blachą. Ściny natomiast pobyty są gontą, podobnie daszkę za chaty i ganku przed wchodą. Izbycia łyży odoszkowana jest pionowo, jest też listwowana. Kresty nad łyżeczkami i banią to żelizny kute kresty. Jak było wspomniane, ryznycia była wydzielona późniejsza, jak pobudowano cerkwą. Uzyskano to przez postawienia ścinki o stopowej konstrukcji, jaką pak pionowo odoszkowano po obu stronach. Połowy w cerkwy są płaskie, obyte doszkami zgodnie z osią cerkwy. Babynec jest otworzony na chram wiernych na pełno szerokist i wysokist. Skorsze, perechit był męczej. Szlidom po tej prerobci są braky w kompozycji polichromii na zachodniej ścinie chramu wiernych. Cerkwą wkrywają oddzielne dachy nad ołtarium, chramem wiernych i łeżą. Dwa pierwsze dachy to dachy podwójnie łomlene, przy czym niżni czasty ich niech płaszczyn leżat na zrubowych ukosach załomił. Wyższe dachy mają krokwiołu ramu, jaka powiązana jest z konstrukcją jeszcze wyżej pomieszczanych łażyczok. Czasty toty rozdzielone są pionowymi partiami załomił, jakie stanowią ścinki łomlenego dachu. Bania na łeży stanowią połączenia szatrowego krokwiołego dachu z konstrukcją łażyczki. Natomiast daszok nad zachatą jest płaszczynowy, na krokwiołej rami, nad przedsieniu jest win dwospadysty. Prytwór w przyzemny weży wydzielony jest stopowymi ścinami pionowo odoszkłanymi. Muzyczny chor w babynce sperty jest na belach osadzonych w ścinach. Prowadzi na niego drewniane schody o wysuwanych stopniach. Pidłowy z doszczok poprybijany są do piłperecznie leżaczych legariów.
w ladach pomieszczono żelizny, kłuty, wiązane kraty.

Продовжаємо регістр забитків. Програм, в якому що цікавшим об'єктам, які знаходимо на Лемковині, надаємо звання забитку Радія Лем-ФМ. Хочемо тим способом звернути вашу увагу на перезріння Лемковині в найменших її дрібничках. І днес в найменших дрібничках перезираємося церкви Госи, в тим осі, які знайдете коло Краничі. Церква Госи. Od dnes następna pozycja w radiowym rejestrze zabytków to cerkoł orientowana, znaczy się z ołtarzem skierowanym na wschód. Cerkoł ma tridzielną budowę z jednym ołtarzem. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na osi wschód-zachód. Wschodnia część podzielona jest w środku na ołtar i okremu ryzniczu. Ołtar wydzielony jest na planie kwadratu, ryznicza na planie uskoho prostokuta. W середині знаходиться храм вірних, очевидні, теж вознесений на плані квадрату, то та част з цієї церкви має найбільшу широкість. Від заходу, під вежом, знайдемо простокутний бабинець, найвищий з трьох основних частин. По боках бабинця і притвору прилігають узкі поміщення складіків, в котрих стоять стопи вежі. Ciwiste zachodniej części, znaczy babinec, prytwor i składziki, mają szeroki z chramu wiernych. Przed prytworą od zachodu jest jeszcze przedsin, otworzona na prytwor na cił swoją szerokist. Wchód do cerkwy mieści się właśnie przez wymienioną przedsin i prytwor. W prytworze prosto jest wchód do babyncia, a po lewej i po prawej stronie znajdują się dwerci do składzików. W babince po prawej stronie pomieszczono jeszcze schody, jakie prowadzi na wspomniany chor. Mecze chramom wiernych, autarium, znajdujecie oczywiście ikonostas z carskimi woротами po середині i parą diakońskich drzwi po bokach. W wschodniej ścianie autaria symetrycznie pomieszczono drzwi do uskoj prostokutnej ryznici. W bryli cerkwy można wyokremić trzy główne części. Najwyższą wieżę od zachodu, niższej chramu wiernych po середині i najniższą część ołtarną od schodu. Uwagę zwracają do bryli chramu wyważone proporcje, osobliwie w zakresie nawarstwiania się i równowaga części chramu. Każdą z części cerkwy wkrywa oddzielny, czterospadysty szatrowy dach zwieńczony łyżeczką. Nad chramem wiernych i ołtarią dachy są podwójnie womleny o jednakowym nachyleniu płaszczyn, za wyniatką wyżniej części dachu, jaka stanowi osnowę łyżeczkę nad ołtarium. To ta część właśnie ma je bliższe nachylenia. Podniesienie okapiu na przypustniciach. Przypustnicia to mała krokwia pomieszczona w niższej części dachowej krokwi. Zmienia kurs nachylenia spadku dachowej płaszczyny i odwody do okap od ściny. Architektonicznie nadaje łagodniejszą formułę dachu w jego niższej części. Otóż to podniesienie okapiu na przypustniciach i odpowiedni sposób wkrycia dachu blachą, którą z niższej części płaszczyn przeciągnęto na ścinkę łomlenego dachu, sprawiło, że dach ma prywatną formę mansardowego dachu. Dach wieży jest też szatrowy o gładkich płaszczynach. Wieżyczki nad dachami są osmobiczne. Dla wieżyczek nad chramem wiernych i ołtarium wyżni czasty dach utworzą osnowę podkreśloną profilowanym gzymsem. Wieżyczki składają się z baniastej czasty zwieńczonej prywatną litarnią, wkrytą niewysokim piramidalnym dachom, smakowicią, szpylą, gałką i kutym krestem. W wieżyczki nad wieżą pomieszczono dwie gałki.

Witajcie po muzycznej pererwie w programie Register Zabytków. Po małe przechodzimy do omowiniowych ladu cerkłych łosów w Seredyni, ale zaklatoto to jeszcze doznajmy się, jak mają się zołniszni ściny tej cerkły. Szako do dnes mat ona meno zabytku Radia LMFM. Trzeba znać o niej najbliższe kiłko się dast. Zołniszni ściny cerkły charakteryzują się kontrastom między prostotą ścina bohatą plastyką dachiu, wyżyczok i izbyci. Cerką obyta jest gontą bez przykraszeń. Wychlady obramowane są prostyma łuskyma duszkami z korotkim gontowym okapom nad nima. W kompozycji elewacji zewnętrznych ścin charakterystyczny jest jeden element, a mianowicie to, że załomlinia chramów wiernych i czasty ołtarnoj powiązane są z sobą w ten sposób, że gzyms, jaki winczy ściny chramów wiernych, leży na tym samym poziomie, co gzyms winczuczy ołtar i stanowi optyczne jego peredążenia. Kiedy chodzi o zewnętrzne ściny łyżyczok, to z trzech łyżyczok do jedyni to ta nad ołtarną częścią zachowała tak drobnicy jak w hublinia prywydnych litarń. Resztu przy przebudowach straczeno. Dalej zbycia. Zbycia jest pionowo doszkłana, dwoczas ciała podzielona na szerszą niżnią część i uszu wyższą zwieńczoną drewnianym profilowanym gzymsom. W wyżni czastej zbyci po każdej stronie łyży pomieszczono podwi z łukowy diry, sudony prostokutni zaperty z nadwieszanym łukom. Nyżnia czast zbyci oddzielona jest wyciatym z doszki arkadowym fryzom, przy czym podium na arkadkę prodążat pionowy list łania tej czasty. Dołom do szkłania zbyci oblituje nadwieszana doszka wyciata w motyw lambrekinu. Ciły gąd na łyży zapuszczono konserwującą substancją temno-brązowego koloru. Drewniane gzymsy zabarwiono na czerwono, podobnie jak list chłania i zbyci, choć to ostatnie jest już mocno wypłowiłe. Ściny i zbyci zabarwiono na kolor ochry, znaczy się żółtało-brązowej. Wchodzimy do Seredyny. Chramy wiernych od ołtaria oddziela do czywydni ikonostasowa ścina, a ołtar od riznyci oddzieleno odoszkłaną ścinką z parą dweriu, a medze nima pomieszczeno za prestolny ołtarek. Po Seredyni ołtaria stoi prestił z barokową mensą. W ołtarni czasty w północnej i południowej ścini pomieszczeno po jednym wychladzie. Pierwszy jest wyciaty w zrupi, drugi pobliżeno wzgladom oryginalnego rozmiaru, teper jest sześcioszybowy, obramowania maje nowe. W ryznyci zachował się wychlad na schidni ścini, teper ma widnowu sztyrioszybową stolarku. Pidłucha w obok tych pomieszczeniach jest biła i jest to pidłucha z peret podiłu. Doszkę prowadzi popiec ścinom przez oba pomieszczenia. Podobnie powała jest spilna dla obok pomieszczeń. W chramie wiernych peret ikonostasą postawiono nowy soborowy ołtar. W picznych ścinach znajdują się po dwa pobliżone sześcioszybowe wychlady z nowym obramowaniem. W chramie wiernych pidłocha też jest biła. Zachowała się solea, jaka oblituje Seredynu z trzech storyn, a perad ikonostasom się rozszerzia. Soleu winczet gzyms o skromnym profilu. Ranty od stóp medze chramom wiernych, a babęciom wsód odoszkłany i obichany profilowaną listołką. W babęcy znajdziemy po jednym sześcioszybowym wychladzie, turni przyciatym, wychlady pomieszczone są w bicznych ścinach. Muzyczny chor nad babęcią po Seredyni mat piłko lesysty wystup. Parapet podzielony na płaszczyny zakończony jest dołą koronką wyciatą w doszki w motyw lambrekinum.

i po małej kinczymy nasze radiowe studia nad cyrką Hłosy. Już pokus znamy, jak wyglądała i na zonie, i w Seredynie. Na koniec jeszcze żmeneczka uzupełniających informacji. W chramie wiernych połała jest po Seredynie płaska, ale po bokach preścinach jest zakrylena. Natomiast w babynce połała jest ciłkowita i płaska. A na kinciach płoszczyn obok połał przy pomocy nabytych profilowanych listów wydzieleno płoszczyny plafoniu. Listołki są podwójnie rozdzielone pasom malowanego ornamentu. Profilowaną listwą zwieńczono też lamperię, jaka nachodzicie w chramie wiernych i babynce. W prytworii ściny w Seredynie są doszkłane pionowo. Dwery do babęcia, podobnie jak w innych cerkwach, obyte są doszczkami w formie rąbu, oddzielnym dla obok krydweriów. A hołowne dwery do prytwora obyte są doszczkami też w formie rąbu, ale z pilnego dla obok krył. Dodatkowo jeszcze obyte są ćwakami. Rozmalowania w kryłat ściny w ołtarii, chramie wiernych, poczaste też i leszyła się polichromia w prytworii. Są to dekoracje hołowni o ornamentalnym charakterie. Lamperie mają imituaty wyłublenia. Ornamentalne pasy na połałach i w tli plafoniu wypełniać powtarzalny motyw stylizowanego kresta. W plafonie w chramie wiernych znajduje się figuralna kompozycja, jest Święta Trójca i czterech ewangelistów. Na parapecie choru płaszczyny wypełnione są rokokołym ornamentem i motywem trójramennego kresta po Seredynie. Ikonostas je wzhladninowy, bo deatnecetowiczny. Za prestolny ołtarek ma barokowy charakter, mistyczawnym obraz opłakowania Jezusa Chrysta z wiznacetowo stolicia. W chramie wiernych pomieszczono dwa barokowe retabula z ikonami Woznesienia Bohorodyci z 1785 roku i Rozpiacia Jezusa Chrysta. To obraz z 1829 roku. W Rysnecie znajduje się obraz Świętego Mikołaja z pierwszej połowy wiznacetowo stolicia. Dwie stare procesyjne korugły, komplet łałok i wał i komoda na liturgiczne obleczenia. Kubatura łosiańskiej cerkwy wynosi 300 kubeków. Prostor po ziemi to 160 kwadratowych metrów. Kiedy chodzi o remonty cerkwy, to bezpośrednio po wojnie w 50-tych rokach remontowana nie była. Dopiero w 1968 roku wtedy wymieniono część zewnętrznego gontu, naprawiono wkrycia dachu. Zamontowano też wtedy w cerkwy elektryku. W 80-tych rokach 20. stulecia wymieniono cały gąt na cerkwy, cały doszkłania i zbyci, zrobiono chodnik i betonowe schody przed wchodem do cerkwy. W 90-tych rokach natomiast zrobiono antykorozyjne zabezpieczenia dachu, naprawiono wkrycia dachu, przy czym zatraczono czas drobnic, jak na przykład wgublinia prywatnych litarni. Wtedy też oczyszczono, zaimpregnowano i poczaste wymieniono drewniane gzymsy. Najpełniejsze w tym czasie została rozebrana też bramka wchodowa i czas ochorodzenia na wysokości wchodu do cerkwy. Koło 2000 roku zaimpregnowano cały gąt na ścinach, wyczyszczono i uporządkowano murowane ochorodzenia. W Dyrżawnej Register Zabytków cerkwą była wpisana 5 wersja 1964 roku. Dnes 19 sierpnia 2015 roku w radiowy Register Zabytków Radia LEM FM. I na tym kończymy właśnie. Dziękuję Wam za uwagę. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

0: Jest wtorek, 16 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W weekend 12-14 czerwca junia prochodziło świadkowanie Dnia Rusyni w Słowacji, a przytom i 35. rocznicy od pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu. Do Medzela Birciu przyszli gości z dyrżał Deżu Jut Rusyna. Uczestno były i члены Światowej Rady Rusyniu Stefan Lawinec z Madziar, Georgij Fircak z Rumunii, Martin Garasz ze Słowacji, Andrzej Trochanowski z Polski, Michał Fejsa z Serbii, Jan Czopik z Czech, Mikołaj Bobinec z Ukrainy, Lubomir Medieszy, delegat Północnej Ameryki i głowa Światowego Forumu Rosyjskiej Młodzieży Svetlana Bojczuk, a też czestny член Rady Andrzej Kopcza. Podle planu świadkowania zaczęło się w piątniciu pesidą z uczestnikami kongresu z 1991 roku. W sobotu odbyła się konferencja pod nazwą 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu, jaka była poświęcona refleksjom na temu kongresu i planom na buduce. W jej ramkach przydane były pamiątkowe plakiety dla członkowskich organizacji. Na podii wręczona była i nagroda imienia Iwana Manejła pro arte rutenorum 2026, której tegorocznym laureatom stał profesor Paweł Robert Magoczy. Premię za nieprzytomnego profesora Magoczyja odebrała profesor Olena Dutschpfeifer. Dalsze prochodzili centralne świadkowania. Procesja mistom, złożenie wincia przy pamiętniku dziejacza Michała Wacławskiego, gala program i prezentacja filmu Potopa razem z ostryczem z aktorami. W niedzielu odbyły się bohosłużenia, a podia oficjalnie zakończyła się świątecznym zasiadaniem Światowej Rady Rusyniu. 23 czerwca junia o godzinie 14.30 w rektoracie Przyjaźniowskiego Uniwersytetu odbude się prezentacja nowej książki Waleria Padiaka pod nazwą Lemkiński triptych na wygnaniu. Współczesna poezja Rusyniu Polszczo. Publikacja jest poświęcona trzem lemkiłskim poetom Nestorowi Repelni, Petrowi Murianci i Władysławowi Hrabanowi. Padiak do problematyki przystępuje z ostatnią, jaka przedstawia współczesną lemkiłską poezję w szerszym historycznym kontekście. Okrem poeta sąd pak prezentowano biografią i kontekstualną analizą ich twórczości w jedno z autorskim wyborem ich tworzył. Kiedy idę na hołowok, Walerij Padiak pojaśniat, że współczesna lemkiłska literatura jest refleksją twórczej inteligencji na fakt wygnania z Lemkowina w 1947 roku. Po padzeniu totalitarnego reżimu w Polsce dali o sobie znaty naraz trzy pokolenia lemkiłskich pisateliów. Za to triptych Padiaka mat pod literaturnym portretem trzech reprezentantów poezji na wygnaniu. 21 czerwca junia w kalicyjskim miasteczku w Nowym Sęczu odbyła się 23. Karpacka Besida, podia poświęcona kultury i tradycjom Karpat. W programie zaplanowane są występy folklornych grup z Polski i Słowacji, które prezentują muzykę, tańce i obrzędy różnych karpackich regionów. Podczas podii będzie też jarmak wyrobił ruchnej roboty, pokazy i warsztaty. Wstęp na podiu jest bezpłatny. Karpacka Besida ma charakter rodzinnego świata kultury. W dniach od 19 do 25 lipca juleja w Nowym Sęczu będzie prochodziło Świato Dzieciir. To międzynarodny folklorny festiwal, w którym biorą uczest dzieciaczy ansambli z różnych irskich regionów świata. W podii bierze uczest około 400 dzieci w wieku od 7 do 14 roku. Ansambli prezentują tradycyjną muzykę, taniec i kulturę swoich dyrżaw. Program obejmuje wielkie koncerty, korowody i występy na scenach pod otwartym niebem. W poprzednich edycjach podii uczest brali grupy z różnych kontynentów – Europy, Azji, Afryki i obok Ameryk, które reprezentowali mnogo dyrżawy. W historii festiwalu występowali ansambli z około 80 dyrżaw świata. Od 31 lipca juleja do 2 sierpnia augusta projde Kromer Festival Beach 2026. Тогорічна 12-та едиція події буде проходила під гаслом «Откриття», презентуючи менше знане творо давньої музики та їх сучасну інтерпретації. В програмі знайдеться 6 концертів, котрі учать звук ренесансу і бароку з елементами джазу, імпровізації і модерної аранжації. Організатори підкреслюють, що подія промує культурну дідовизну і зміцнює позицію Біча на культурній мапі регіону.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Droga. Kiedybym na psy zeszł, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedybym na psy zeszł, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym załerszył, to bym był może...

Dobry wieczór. Witam w ponedilok, ale nie na lekcji lemkińskiego języka, lem na słuchowysku. Tak jak im zapowiadała, na razie jak chodzę pro lekcji pererła, budeme się striczaty w ponedilkę tyż na słuchowysku. Ich dneska 17. czas noweli Petra Polańskiego Partyzant. Zapraszam bar serdecznie. To hajmon mi... Hej... To twój dido, ty wnuk Hajmoniu. Aż to z nim? Siedzieć iszczy zaperty w opańskim dworze. Taki już człowiek, dziwny człowiek. Znasz, zaperli jego imenę. Ta o niewielki czas czujemy pod naszym zapertiom jakysy ruch. O chwilu dwery chpale wyważeny. Przed nami stojali łańko z trofymkom. Chwariat nam, że potajemni wsunuli się do dworu, że nechodne były sterpity, jak trymajut nas zanycz w zapertiu, chyby zwirynu, i że czas się braty domił. A Hajmon, ot taki czudny człowiek, tot dido twi. Ne pidu, gwaryt. Choć miariszte, ne pidu. Choć małbym tu chmeraty, a znał budu, że potajemni jemne wtikał. Nit, powidat. Hajmon poza pleczy ne zna wtikaty. Prosto do ocz staje, a chyłką boczką się ne zomknę. Ne pomochło nasze bożenkania. Ostał tam, ja piszła. Bo i jak ne było i ty, kiet jes się mi wernął do życia. A dnes jem tu przyszła do cerkwy, do czudotwornej preczystoj się pomolity. Klaczam i wyklaczała jem, wymoliła. Dneska tu wymieści wszytkę seła z osmyrecznoho ludę, tu z rozhirnoho, smedże brodia i skoliczna i z dalszego beskyda. Przed dniami chodyli po sełach komisare i hołosyli, żeby wszytkie gromady jawyły się hneska w mieści. A ja lem do preczystoj iszła i wysłuchała mia. I lubiacza maty, jedna z tych, którym dola hirky dny po szerokich Karpatach sudyła, prożywaty ciłowała na nowo czoło swojego syna, szto krasom jej Wasyla i przypominał. Przypominał młody roky, koli to jej czorny oczy i kosy niewolile szuchajskie sercia. Popit cerkownym horbom ciłkom ustupyła mraka i hejby na doliny wkazało się misteczko. Wyzerało dnes po światocznomu. Tysiaczy naroda ho zastelili. Hromady ciłoho okruchu jawyły się, jak było reczene, komisariamy w oświatoczni odeży. Mistoczko minęło się od barw. Czorny hałaty żydził, czerwene odinia żen, biły soroczkę

selan, barnasty łuńk, czypowy, wszystko się zmiszuwało wo jedną pestru kraszanku. Po sredyni rynku rozmistyli się hromadzkie straszyny, sywydidowe, że jeszcze cesaria Josyfa i Maryju Terezu pamiętali. A hyn z kraja dakus selane z protysnocho. Wszytkie w uhorskich hołoszniach z bliszczaczyma prykrasamy na grudziach, opojasany szerokyma berechsaskyma czeresamy z wpiatyma poza ni lechkyma topierciamy. Samy, że wysoky, pohynawy z temniawyma leciamy, czornyma bajusamy, w krysatych kapeluchach na hołowi. Zanyma, że kolczawiane, mało chorostu, ale nabyty w sobie, szeroko pleczy wo szlachockich na czerwono obszywanych żupanach z osywoho sukna w barnich kuczmach. A dalsze medże brodiane w skorianych łajbokach, łykowych kierpciach z wyholenyma paszczekamy i dechciuwanym wołosiom. Wszystkie one przyszły neznajuczy za czym, poszto. Hołosz ene było ta i przyszły. Jeden zwidował się druhoho, drugi trecioho, a tot ramena wtulił, czudnie odpowiadał. Słuchajte! Besidował medże kolczawianamy starej, prysadystej muszczyna, operszy się na kosturi. Hoczete, ta powiem, szto idę. Na niedobre się zanosyt. Uż od dawneczka śliżu, wydżu, że się sztosy szokuje. Snyła się mi wczera perlyczka, ona dziubała kurtyciu. Smotriu, a to cynę Pawa? A Pawa znate, za neczystym stoit. A pak Witowa rozpowiadała, jak prysiażny Hmer. Ne złożyli zila do truny, Hmerec się wernął, a oczy mał czerwony. Cyny na nową krął się zanosyt? Aczyj! Inakże rozwodył się medże protyśnianamy. Prowizor, szto jeszcze samomu Napoleonowy szablom popitnis wymachował. Hołowu dam, Hwardwin, jak ne toto. Kamera dołchy pożyczkowy odpuszczat. Za one zerno, kotre głony, kiedy hołot był, brali ludę z kameralnoho szpychliria. Kamera sia selanam prymylat, didycze sia iżat. Szto kamera, to nedomena. W domie miejscowego parocha też brmiło życia. Susidowe zas sia zjeżdżali, ich lycia byli rozradowane, promenili. Horiaczo rozprawlali, zaterali ruky i pozerali czas od czasu na rynok, hejby czochosy wyczekuwali. Jełtym z materiu zyszli od cerkwy i wmieszali się medże narit. Jełtym, diżdyjte! Boże, czy to wy? Wy, prawdywej, żywej Jełtym? I wy idete takim spokojnym krokom, teper w taki den. Paroch Dunowicz wziął Jełtyma pit ramia. Wy wtekli? Zaprawdy, wyrywali ste się tym rozbijnykam, tym beciaram. Ot, do czoho wede rewolucja? Do takich band, do obirwania wsiakoho suspilnoho poriadku. Taki epilog rewolucji. Ona pereminiat się konec kińciom w szalenu ryzyju. Ta chneska
Jełtym radist dla nas. Chwarył jem, ważny wisty już dawno przychodyły z Widnia. Hneska den, jakoho ne bywało i ne bude. Ot, dając znak, buben byje. Podmehyn na horboczok. Od tamale wszystko budeme wydity. Paroch i jełtym pidyszli na horbok, z kotroho dobry wytno było zobrany narit. Wraz zaczudował się paroch, prednym jełtym klaczał. Reczte mi, prosił tremty juczy, powiczte, ona ne duch, nit, zaprawdy ne duch ona. Kto ona? Maty, moja maty. Wasza maty? Szto wam? Wysłaby. Nit, ja aż teper zdrowiju. Stante, tołdy, szto wam? Sam ne znam szto. Wrodył jem się. Hneska jem się wrodył. Hneska zrił świt. Do teper skytał jem się po świtu sam jeden, jak pirywany listok, jak niepotrzebny nikomu. Hneska wernął się mi dwa sokrowyszcza. Matir, a tym samym i narit, bo wyszął jem z neho. Hajmon mi, ona. Paroch net jamył, wzerał się lem w jełtyma. Na Hneska to już wszystko. Na następny odcinek zapraszam już w piatnyciu. Dziękuję, czytała Monika Tylawska.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrapuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka kartoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Radby się żonety.
7: Opatrzej. Radby
8: rymiruje.
9: Radby drużbą buty.

Mówiłem, wszystko muszę przeczytać, bo akurat na dobrą sprawę tego wersza bajka, zaczęło się moje murianczyny netrochanowskiego życia. Rodziła się bajka murianczysko i na mamka mi jej nie trzeba tłumaczyć, bo z miejscu od razu zrozumie. Ale od kto do potem wersy, kiedy mu go napisał, zacząłem się podpisywać Petro Murianka. Murianczysko. Murianka z Murianoczką, doryżką, stężeczką, serec swojego świta dyganiając życia. Pomóż, sestryczko, pomóż, braczyku, sama nie dwignu to tu igło. O tu, na горбочку, о ту, при ялиці, збудуємо

0: Urmosyła, ciłym lisom, ciłym świtom. Obnosyła. Hej, hej, sestryczko. Hoj, hoj, bratczyku. Sama nie dwinu, to tu igło. A tu, na horboczku, a tu, przy jalicy, zbudujemy chyszku.
1: Nowiny Radia Lem FM.
2: Jest wtorek, 16 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Weekend 12-14 czerwca junia prochodziło świadkowanie Dnia Rusyni w Słowacji, a przytom i 35. rocznicy od pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu. Do Medzela Birciu przyszli gości z dyrżał De Żyjut Rusyna. Uczestne były i члены Światowej Rady Rusyniu Stefan Lawinec z Madziar, Georgi Firsak z Rumunii, Martin Garaż ze Słowacji, Andrzej Trochanowski z Polski, Michał Fejsa z Serbii, Jan Czopik z Czech, Mikołaj Bobinec z Ukrainy, Lubomir Medieszy, delegat Północnej Ameryki i głowa Światowego Forumu Rosyjskiej Młodzieży Svetlana Bojczuk, a też czestny член Rady Andrzej Kopcza. Podle planu świadkowania zaczęło się w piatniciu besidą z uczestnikami kongresu z 1991 roku. W sobotu odbyła się konferencja pod nazwą 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu, jaka była poświęcona refleksjom na temu kongresu i planom na buduce. W jej ramkach przydane były pamiątkowe plakiety dla członkowskich organizacji. Na podii wręczona była i nagroda imienia Iwana Manejła pro Arteru Tenorum 2023, której tegorocznym laureatom stał profesor Paweł Robert Magoczy. Premię za nieprzytomnego profesora Magoczyja odebrała profesor Olena Duczfajfer. Dalsze prochodzili centralne świadkowania. Procesja mistom, złożenie wincia przy pamiętniku dijacza Michała Wacławskiego, gala program i prezentacja filmu Potopa razem z ostryczą z aktorami. W niedzielu odbyły się bohosłużenia, a podia oficyjnie zakończyła się świątecznym zasiadaniem Światowej Rady Rusyniu. 23 czerwca junia o godzinie 14.30 w rektoracie Przyjaźniowskiego Uniwersytetu odbyła się prezentacja nowej książki Waleria Padiaka pod nazwą Lemkiński tryptych na wygnaniu – współczesna poezja Rusyni w Polsce. Publikacja jest poświęcona trzem lemkiłskim poetom – Nestorowi Repelni, Petrowi Murianci i Władysławowi Grabanowi. Padiak do problematyki przystępuje z ostatnią, jaka przedstawia współczesną lemkiłską poezję w szerszym historycznym kontekście. Okremo poeta sąd pak prezentowano biografią i kontekstualną analizą ich twórczości w jedno z autorskim wyborem ich tworzył. Kiedy idę na hołowok, Walerii Padiak pojaśniat, że współczesna lemkiłska literatura jest refleksją twórczej inteligencji na fakt wygnania z Lemkowina w 1947 roku. Po padzeniu totalitarnego reżimu w Polsce dali o sobie znaty naraz trzy pokolenia lemkiłskich pisateli. Za to tryptych Padiaka mat pod literaturnym portretem trzech reprezentantów poezji na wygnaniu. 21 czerwca junia w kalicyjskim miasteczku w Nowym Sęczu odbyła się 23. Karpacka Besida, podia poświęcona kulturze i tradycjom Karpat. W programie zaplanowane są występy folklornych grup z Polski i Słowacji, które prezentują muzykę, tańce i obrzędy różnych karpackich regionów. Podczas podii będzie też jarmak wyrobił ręcznej roboty, pokazy i warsztaty. Wstęp na podiu jest bezpłatny. Karpacka Besida ma charakter rodzinnego świata kultury. W dniach od 19 do 25 lipca juleja w Nowym Sęczu będzie prochodziło Świato Dzieteir. To międzynarodny folklorny festiwal, w którym berą uczest dzieciacze ansambli z różnych irskich regionów świata. W події бере участь около 400 дітей в віку от 7 до 14 років.

0: Witajcie, drogi radiosłuchacze. Heł Mirek Warchard z Zachodu ze swoją audycją tam w Chorach Karpatach. Choć to moje relacje nagrywane są z Zachodu, to za jedno wspominamy na Lemkowinu. Pradziedzicku zemlą wszystkich naszych ludzi, gdyby oni nie odeszli i gdyby nie byli rozmytane w szerokim świecie. Dneska zapraszam na program, któremu jem dał na głowę Historia Agentyw. Zapraszam do słuchania besidy. Bo jesteś schobieni, tak?
1: No.
0: A wasz rodzice z Hilton wtedy powie?
2: Mama była poczata w Bortnim, a rodziła się w Macyni. A tato z Świadkiłki. Czyli tam kus dalszy od Bortnowa. Mhm.
0: Jak mają na imieno wasz nianio, mama i wasze didoły z jednej i z drugiej strony?
2: Znaczy, mama ma na imię...
0: I by się rodzisz?
2: Mama była, miała na imieno Emilia Kłoczka. Było nazwisko panieńskie. Urodziła się w Macyni. Babcia była z Bortnowa. A nianio był Wanio Kopcza. Urodził się w Świadkiłci. Obecnie się nazywa Świątkowa Mała. Tak, Mincinka się nazywa. Ta dawna Macyna. To też się nazywa Mincinka. Nie znam czemu. Moja babcia była Kłoczka. Natomiast jak gdy o babciu z czyli mojego dida żenu to była Kościak i ona była z Osznycy albo z Kotalni, nie pamiętam to dokładnie już.
0: Wy jako taką nie mając nikogo takich ciągotych programistów?
2: Nigdy, choć siła rodzina mojego taty jest na Ukrainie.
0: Bo lelemkami to wybrała.
2: Tak, ale mi i do kiwi chaty. Zresztą moja mama i babcia nie były na Ukrainie. Jednych i drugich chcieli wertaty nazad. Gido Małpecha, rodzina, znaczy mojego tata, niania, wyjechała na Ukrainę w 45 roku. Nianią nie stigli, bo byli w Krasnej Armii. I nie byli dobrowolcami, nie byli normalnie wzięci jako wojak, jako chłopczysko, bo to było 19 roku.
0: A reszta rodziny...
2: 21, proszę.
0: A reszta rodziny tak dobrowolnie pojechała na Ukrainę?
2: Tak, no moja mama, znaczy moi dido chcieli jechać na Ukrainę. To był taki, to był gazda. Coś, co znam, był sołtysą wtedy, był gajowym, sporo gazdziłku mał, ale dumał, że to mu najlepszy. Pojechał. A to mi z moja mama, z moja babcia byli wse bidne. No i też, jak im obiecali, to dobrobyt, że jest tak dobry, że nawet płoce są kołazami, chorodziele, to też pojechali. Ale moi dido mali pecha, bo pojechali aż pod Charkiw, jak się dogadali, gdzie przyjechali, jak sobie trawę pojili, to znaleźli, że trzeba wertaty nazad. Niszli do Lwowa, a tam im powiedzieli, że koniec. My jesteśmy już grażdanin Sowieckiego Sojuza, my jesteśmy podpisali deklarację narodowościową i teraz wy żyjecie gdzieś w Sowieckim Sojuzu, na Radzieckiej Ukrainie. No i zeszli tam w Kuźnicy na południe, koło Stanisławsk, już to była Stanisławska Oblast, to się jeszcze nazywała, czyli dawno województwo stanisławskie. Powiat Kałuż, rajon Kałuż. Tam dość dużo ludzi właśnie było, dość jakby się tam burzało. Jakim cudem tam się tylko pozbierali. Teraz faktycznie jest taka enklawa lemkiska, najbardziej aktywna chyba. No i bo przecież to ensemble z tych ludzi, studenka, który był już takim ensemble. To pokolenie, które pamiętało jeszcze czasy, kiedy żyło na Lemkowie. A mama byli bidni, no to piszli, bo też chcieli to woli przechod. No ale oni mali szczęście, bo oni dojechali na teren dawnej Polski, jeszcze administracyjny, koło Tarnopola. I z celu się nazywała Pidzamocza, czy Pidzamocza, nie znam dokładnie. Tam pobyli rok czasów w kołchozie i uznali, że lepsze krepanie było w Polsce, na Lemkowinie, jak na Ukrainie. Byli greokatoliczki. Piszli do księdza greokatolickiego, bo Polacy, którzy tam żyli, wyjeżdżali i tam sobie załatwili papiery, że oni są miejscowi. I na tych fałszywych papierach wrnuli się nazad do Polski. Jeszcze taką zaprzyjaźnioną rodzinę, z którą byli z Macyny, też razem to ta rodzina wrnuła. Ale bo inicjatywa była mojej baby. Nadia Horbal, która z domu była Kołtko, pójdę do Andrzej, była mieszkana w Bortnim. Jak byłem twoim baba, to ja była do Reska na Ukrainie. Nie znam od Kasia, taka inicjatywa, znaczy taka wyobraźnia, no instynkt samozachowawczy prawdopodobnie mojej babci, która była ciutym spiritus movens, że po prostu wyjechali. Myślę, powiedziała mama, że jak przyjechali do Peremyśla, z transportu się skoro ewakuowali, powiedziała, piszą przez mis na Sani, i to był listopad, musiał pojechać, żeby ich zatrzymali, jeszcze nocami i szli do mnie. No, potem w czerwcu przyszło polskie wojsko i kazałem się zbierać z drugą stroną. Także akurat oni widzieli i wschód, i zachód, tak można powiedzieć.
1: Zapowiedzmy jeszcze o jednej ważnej sprawie. Okrem toż, to z te były, że z te wedłuczym stłuszenia Lemkiu, to też należyte do innych rosyjskich organizacji.
2: Znaczy, to jest międzynarodowa organizacja, Światowy Kongres Rosyjski. Kongres to jest jakby taka, to jest podwójna nazwa, to znaczy nazwa organizacji i stricza, gdzieś to jest, ma nazwę kongresu, do której należą Rosjanie żyjący na Słowacji, na Ukrainie, w Serbii, w Rumunii, w Madziarach, a nawet na Czechach, że nie wspomnę o przedstawnikach Ameryki i Kanady. I to ta organizacja funkcjonuje już, no oczywiście Lemko też należy do niej, stowarzyszenie należy do tej organizacji, z którą założytelą w 1991 roku Medzirabicie na Słowacji odbył się pierwszy Międzynarodowy Kongres, no i myśmy tym czynem założytelą organizowaliśmy tutaj dwa kongresy. W 2003 w Krynicy i tak samo w 2005 w Krynicy. Zabójstwo im w Chorwacji. Ostatni kongres był akurat w Chorwacji. Teper będzie na Słowacji, prawdopodobnie nie znacie jeszcze. Albo była mowa albo o Medzirabiciach, albo o
1: Stanach. Jak czasu się odbywa?
2: To dwa roku. Za każdym razem w
1: innym państwie.
2: Tak, za każdym w innym derżawie i organem wykonawczym jest Światowa Rada Rosyjska, którą jestem jedynym członem od czasu założenia kongresu. Przez jedną kadencję byłem wedłuczym Światowej Rady Rosyjska. Także no, to jest taka moja działalność międzynarodna.
1: To daje Wam i samemu stowarzyszeniu Lemkiu przynależność do tej organizacji?
2: To znaczy poczucie jakiejś spilnoty, tak, że nie zmieniam samy. Pewno, że taki, że hołosy są różne, bo uważają, że to taki jakoś jest taki jakoś anachronizm, ale nikt niczego nie wydumał. To jest krytyka. Jest dobra, kiedy jest konstruktywna. To my wysiedlali na ten program obatry. To jeżeli ktoś uważa, że program jest taki czy nie inny, no to nam się włóczy. My jesteśmy bardzo otwarte. Natomiast jeżeli ktoś uważa, że krytykowanie, że kupienie biletu upoważnie do krytykowania szutkoho, to jest kus nie w porządku. Bo jeżeli byśmy chcieli mieć ansambli, większy, znaczy lepszy, że niby jak, nie ma znanaka lepszy, no może być puls na przykład, ale puls jest niedostępny, bo puls ma to, raz, że jest strasznie drogi, więc sytuacja jest profesjonalna, a po drugim to ma jego metodę, ma jego dowolenkę, czyli urlop, koncertuje do kincia lepsza, już wtedy nie koncertuje, bo ma urlop, ma to byśmy musieli pić te bilety. Ansambli są ważne, ale najważniejsze jest klimat, żeby być razem. Bo jeżeli ansambli są podstawą do tego, żeby przyjechać, to jak miałeś na ciebie przez takie prywatne kursowe, jak będziesz miał w tym roku ansambli? A znam, że nic żadnego ansamblu nie będę widział, bo bo pomagać po prostu, bo jest współorganizatorem. Także konsumpcja to jest jedno, ale powtarzam, jak ty się to byś chciał poradzić, tak jak ja zaczynałem, tak jak zaczynała Olena Duć, żeśmy przychodzili, żeśmy się chcieli włóczyć, a nie przychodzić, posiedzieć, ponarikać i pić do mnie, bo to jest taka, to jest tak, taki komfortyzm.
1: Kusty zboczyły z tą
2: nie, ja nawiązałem do tego, żeśmy potem wysiedli, że ludzie naliczyć, że to, że, ta, że program, że to, że tamto. No to jest płynem. Program jest uzależniony od możliwości finansowych organizatorium. Organizatorzy nie biorą złotówki za to, że przygotowują. Bo to jest po prostu, to jest czysto, to jest nasza tota, nasza inicjatywa, nasza ochota do tego, żeby coś zrobić. A nie zrobić, a nie zarobić. O tak to trzeba powiedzieć.
1: To sme już wiedzieli, ale wolimy się jeszcze do Kongresu Rusyny. Po co nam ten Kongres Rusyny?
2: Kongres powstał po to, żebyśmy się spotykali i jakby wspierali nawzajem i wymieniali doświadczenia. Żebyśmy mieli poczucie pewnej spinoty, żeśmy żyjemy w rozszmarenie w 8 dzierżawach, ale mamy to samo korzenie. Bo prawda jest taka, że i Serbia, i Chorwacja, to są jakby, czy Czechy, to oni nie są jakby autochtonne, tylko bo ich korzenie to są Zemplin, Preszył, czy Szaryś. Pójdę o tych to nawet Czechy, tylko to są tak naprawdę, to są, oni są, no znaczy tam jest taka enklawa, która była gdzieś na Madiarach, a potem która wrnęła na tereny, które uznali Niemców z kolei Czechy. I to jest ten ansambl z Kajuszem, który kontynuuje właśnie to rusyński, to były to bardzo razy.
1: W tych innych krajach Rusyny też mają taką podobną historię jak nasza, że tych ich przesiadali z jednego.
2: To znaczy, może to nie było tak. Znaczy, nie było przymusowo operacyjnie. Kolej to po prostu na siłę presowano. Nie znam, jaka była dokładnie historia tych, co mieszkali w Chomutowi. Znaczy, oni nie byli, oni byli z okolic chyba starej Lubowni. Czom? A do 45 roku mieszkali w Rumunii, jak dobrze pamiętam. Na Madiarach, to tam się coś zmieniało. Czemu zostali weseleni aż na zachodni rubieży Czechosłowacji, to nie znam. To trzeba było też iść do sprawdzenia, to ciekawa historia. Natomiast Rusyny z Baczmańska, to znaczy to tylko, to żyją w Serbii i w Chorwacji, byli preselane ponad 250 lat temu. Znaczy, oni dostali od Marii Teresy tereny, gdzie mogli się osiedlić. To były ciłko mniejsze tereny. Po pierwsze, żadnych gier, po drugie, nie mieli sił. Oni usłyszeli to bagna. Tam do Gnieska jest temperatura 35 stopni. Teren toho a żaby kumkają tak, że jakby to było neznacja, jak jest bagna. Tam kanały są tym po prostu. Oni usłyszeli tam i tam zostali.
1: Tak, a to dlaczego w ogóle ich
2: zaproponowały
1: to
2: inni czy zemli? To były tereny przygraniczne, tam już dalsze, zaraz Turki byli wtedy. No taka, bo nie znam, co Maria Teresa, to cesarowa Austrii im tam zaproponowała, bo tam prawdopodobnie piszło o to, że było za przeludnienie. Ona im po prostu zaproponowała. I pisze, jak tam jedna taka grupa, która się do Gnieska tam wstrzymała i tam żyje. Potem przeszli przez Dunaj, pisze na Chorwację jeszcze czas. Po drugiej stronie Dunaju, to byli już w Chorwacji. Tam żyją, tam tworzą enklawę, oni od 250 do ponad, no właściwie od 1860 roku, z tam roku mają swoje szkolnictwo, mało toho, w 19 roku byli twórcami, założycielami Królestwa Serbsko-Chorwackiego Słowenii. Także oni to podpisywali się pod tym jakby inicjatywnym zgromadzeniem narodowym deklaracji o tworzeniu takiego państwa. Ale też okazuje się, że uświadamianie Ukrainy tam też dochodzi, prawda, że z Ukraińcami tak.
1: Z to, co gadate, wynika, że akcja Wisła to nie była taka nowina dla Rosjan.
2: To znaczy, akcja Wisła to był specyficzny przypadek, kiedy nie było dyskusji i nie było dobrowolności. Tu była sprawa jasna i klarowna. Macie się zbierać i wyjeżdżać. Koniec, szaty, wszystko i to jest wszystko. Natomiast bywali takie przypadki, jak w przypadku właśnie Rusyny z Serbii, że oni jakby dobrowinni, no hľadali lepsze warunki do życia. No i piszmy. Piszmy sobie tam swoim dobytkom, jeszcze jeszcze kosztownik. I to jest ciekawe, że czysło tych, co weszli, a to tych, co żyły, teraz jest bardzo podobne, 25 tysięcy. No za na Chorwacji to będę nawet jak 5, bo w sumie może to będzie 30 tysięcy. I one się nie minie, one zachowują swoją jakby niezależność, enklawę, właśnie, ruski kerestur, kocura, jeszcze jedno takie seła, są 3-4, no i się żyją, dajmy na to. Twoja bliższa z nami, miasteczko, no. Tak samo jak po stronie chorwackiej, choć Petrowci, Jankowci, to wszystko są typowo nazwy rosyjskie. Tam nie jest aż tak, a tych jest nie takich przewag, jak jest na przykład w ruskim korespondencji. Tam to jest 90% czasu rosyjskiego.

0: Dla tych, co teper włączyły nasze lemkiwskie radio, przypominam, że dneska besiduję z artystą, reżyserom i wedúcim Stowarzyszenia Lemgił pierwszej po drugiej wojnie światowej lemkiwskiej organizacji w Polsce, panu Andrzeją Kopczą z Wrocławia, a rodzennym już po akcji Wisła na zachodzie Polski w miejscowości Chobienia na Nyżnym Śląsku. Proszę słuchajcie dalsze naszej besidy. Mirko Orgacz ze zachodu.
1: A wartujuczy jeszcze do akcji Wisła. Skorsza gadaliście, że napisaliście dramę od Tiaty Korynia, zorganizowaliście na Olimpijsku Łatwo na Czużyni, ale ucisz na kulturystę film. To jest nazwane akcja Wisła.
2: No, na kulturyzmie to dwie części tego filmu, także to jest pod tym samym tytułem, tylko że pierwsza część to się nazywa. Myślę, nie druga na Czużynie, trzecia. Może się powiedzieć wszystkim, czy na część zdjęcia. Nie, kto się nazywał budynek po Wilnie. No, film jak film. No. Nie chcę się tutaj chwalić i popadać w jakieś megalomanii i tak dalej.
1: Trzeba się chwalić, musimy na wyłece. Dlaczego z tego nakrutyli?
2: Bo tak im chciał, bo taką mają potrzebę. Ale ważne było to, że mają potrzebę ja, to jeszcze ważne było to, że były inne osoby, które chcieli to w tym filmie zahratyć, a tym samym, żeby taki film nakrutyć. Bo to wszystko robimy za darmo. To są koszty, które są żadne, jak gdyby koszty filmowe. Chcieliśmy to zrobić? Wielka poszła na Jankę i Stefana Kosowskiego, na Maja Kosowskiego, dla Petra Bujanka, dla pani Peregrin, która grała w pierwszej części główną rolę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, dla Anny Rydzani, dla Izy Gębory. To są ludzie, którzy poświęcili swój winny czas po to, ciężko warunki też były. Zachoriacze i tak dalej, którzy chcieli w tych filmach zagrać i zagrali. I bez nich by tych filmów nie było, ale nie, tak obiektywnie spotkać, to była to moja inicjatywa i po prostu chciałem się to zrobić. No. Chciałem się to zrobić, bo czułem taką potrzebę. Tak jak teatr, to z tych spektakli, tych sztuk było więcej, bo już była druga część od Tiaty Korini, był Werther w Karpatach zrobiony, był ostatnia godzina, która się wiązała z na Karmi Kotroj powstała pierwsza czas jakby nie do kińcia, w całości oczywiście, filmu Akcja Wisła. No i był to, i był film, był spektakl o Nikiforie Krynickim, Maluaty. To jeszcze wtedy, kiedy Krause najprawdopodobniej, któremu się należy, poszła, że zrobił taki film o Nikiforii, ale w którym o tym, że Nikifor jest Lemką, to para dla mnie jedno słowo. No to przepraszam, Krause nie żyje i to Krzysztof Krause o nim mówił, ale to tu Lemkiński z Kinkifora mich pod paru razy, znaczy nie wiem, raz podkreślili. A mnie tak trochę jako banana prymitywistu, prawda, i tak dalej. Można i tak, ale trzeba by, jak się ma jakieś ambicje, to, nie, to trzeba pod jakąś taką sprawiedliwą, żeby to powiedzieć wprost. I nie wiem, raz, i to mimochodem, Gazdynia, chodźcie mieszkanniki, musicie to Lemko. I to było, to jest wszystko, co się dowiadujemy na temat pochodzenia Nikifora z filmu, który został odrodzony i tak dalej, i tak dalej. No ale ja mi się ten film nie podobał, już abstrahuję to, że Feldman po mojemu to się do tego filmu kompletnie nie dawała, bo to była pani, która owszem nadała charakteryzację, ale dzisiaj szacunku, że rola była naprawdę wysokiej klasy. No. No ale to jest aktorka. Ja mi się mriał, nawet nie próbowałem nawiązać kontakt z panem Krause, żeby to powiedzieć Petrowi Tuchanowskiemu. Bo dla mnie to jest Lemko bis. Zresztą więc zagrał Nikifora jeszcze przed filmem Krausego. To dużo skorsze, bo to był 2000 lig. A Krause chyba zrobił film premiera była 6, czy jakoś tak. 2006. Także no, filmy jak filmy. No, są, jest to jakoś, nikt się wiecie, do tego tematu nie zbliżył, nie ochoczych. Może uważają, że jest to temat mało ciekawy. No, nie znam.
1: Od kogo zebrali materiały na kuczenia filmu Akcja Wisła?
2: Zwołować to, co tym czuł. zapowiedzeń, ale to była kwestia wyobraźni mojej. To...
1: A środki rekwizyty?
2: Znaczy, to pierwsza czas była taka faktycznie operta, no tutaj jest zdjęcia w autentycznych Lemkiewski, czyli w Zenderowi, zwykle tutaj to Podjaka, Teodorowi Goczowi i Ochorzeni Marii, to my tam krótyli, krótyliśmy sceny i Bortnim, krótyliśmy w Kunkowi, w cerkwi my krótyli Podjaka dla księdza Andrzeja Kwok. Także no to było, no i no w Bortnim to w ogóle była sytuacja taka, że my mamy no w roli tych, na przykład tych, to, no to też było pokus, prawda, ale najwięcej woził z kinmi i z autentycznymi rekwizytami, to dostarczyli Polaka, bo to, że jest w Bortnim. Tam na 10 woził chyba tylko jeden dziamba był Lemką, a tam to samo Polaków byli. I oni jechali tymi wozami i tak dalej. Także no tak to wygląda, no niestety. Lemki się prezerali, tam tylko to tam żyjąc. Bo dla nich to była ujma wystąpić tam.
1: Dumata, że się wstydali, co bojali?
2: Ciężko mi powiedzieć, to było. Jak ta babina posiadała, że ona się zaporeżyła, że nie chce zaporeżywać. Można by, że to pamiętała, ale nie. Taka starsza już pani. Trudno powiedzieć, ale powiem, że Lemko sobie bardziej się, znaczy oni się apostą i anasztą, znaczy brakuje jej tej otwartości. Oni się obrót chowaty, krygułaty, apostą, anasztą. Jakby ta trauma poweselęcia psianysia, choć tak naprawdę to ja nie pamiętam, jak im było dietyna, żeby to ze sobą powodowało jakieś problemy. No nie, Lemkę, żyli Lemkę i to. A teper, są większe teper, bo teper się to te ludzie, które są już tak, które nawet to nie przeżyli. To się, no to też tak pichają do tego. Nie, prawda. No, można i tak. Lemko się nie zna Watry i nawet sił Lemkisk. A najczęściej do tego się sprowadza, że jeszcze to gdy Lemką paść. A potem, że jeszcze nie jest Lemką. Jeszcze do cerkwi, jak się pide, to też może, no, no, ale cerkwa to wiadomo, to jest inna tuba, że tam o tym tam nie jest. To jest no, ukraińska barża jest. Jako jest chyba, że ustawienie ukraińskie. No, i tak właściwie powinno być. To jest, cerkwa jest po to, żeby była, na kto się potrzebuje, to chodzi do niej, bo taką mają potrzebę. A to jest to też, czy ona będzie taka, czy taka, no to jest zależy od samych ludzi, jak się pozwolą. No mamy przypadek, to, co się stało z Matynawską, kiedy się nagle wkazało, że grekotelicyzm to jest jakby wtórna religia, no, że trzeba było, że się zaczęło wertać to, co było pierwsze. No. Nie było to takie prawosławie, rozumiem, tepericzne. No ale to było później, to było jakby bardziej, znaczy to było umocowane koreniami, że to jest, to było pierwsze, to już jest tylko wtórne. A przecież geokatolicyzm w 20 roku, znaczy w 20 wieku, w wieku pierwszej połowy połowy, to było dominujące, przecież prawosławie już to tam było, prawo tam jakieś były. Dopiero 25-30 lat schizma tyraska spowodowała, że się nagle to wszystko zaczęło podwertać. No i tak to wygląda. No. Także, że po prostu musimy... Ale powtarzam, każdy raz sobie wchodzi do jako cerkwi. Są to takie maksymy, gdzieś padają na te kojmy, jak tydzień musi to opilnować, żeby nikogo nie obrazić, że to, że tam z jednej jeszcze sam posiaduje duchowny, to taka kwestia, że do której ja chodzę, my mamy cerkę taką i taką, a do której chodzę ja, to jest moja prywatna sprawa. Tak by się nie wprost czytałem do której chodzę bohater. Bo to jest prywatna sprawa, no i to nie można. Ale ja się trzymam od tego z daleka, bo ja się na tym nie znam. Także.
1: Jak ludzie odebrali wasz film Akcja Wisła, jak go pierwszy raz
2: zrywy. I powiem tak, że na premierii, na prapremierii to było na Biennale w 2004 roku. Ja film to nie oglądał. Byłem w holu pijalni głównej. Tam mi potem racjonowali, że ludzie różnie reagowali, że nawet płakali. I to młody ludzie. Dla mnie to było zaskoczenie, bo kiedyby to byli starsi ludzie, to tak. A poza tym pamiętajcie o jednym rzeczy, że to był jakby wytwór mojej fantazji, że ludzie pamiętali każdy z coś inaczej. Jak toho nie było, no, to było inaczej. A jak było, no to nie do końca tak było. Jak było podobne, jak to. No, to było coś, no, nie można zrobić filmu, który będzie się każdy podpisywał. No to była licencja poetyka, moja wyobraźnia. Ja im to widział tak, jak im widział. Tak im zrobił, jak im znał. No, reakcja była pozytywna, czy w tym sensie, że ludzie ponoć płakali. No to już jest dla mnie, że to zresztą no właśnie, że młode, że to było takie, no, czymś jakby natura, znaczy powróciłem do tych czasów, o których albo przeżyło, albo się znaje zapowiedzi. No więc powiem tak, że była część, było chyba napisane, bo tam było proste emocjonalne, natomiast druga część była już trudniejsza do realizacji, bo to już tak na tym trzecim, to 10 rok się rozwijała ta akcja, tam się 2 dni rozwijała, czy tam 3. To ta czas, druga to już było 10 rok, no a trzecie to jest 20 paru roku, bo chcę, żeby się zakończyło właśnie pierwszą latą w tym czarnym. Czy się uda sobie to dokończyć? Kadencji prezesa to nie znam. I na koniec pokażę. Ostatni mój nitot, moją dzitynę ostatnią, a potem będą dalsze. Na watry malował, kopał jak będzie trzeba dać to, stopkę, tam jeszcze tak. Ja nie chcę odchodzić od tylko nie chcę już być prezesem, już mi wystarczy. 30 rok powiem, może pomachać i wszystko robić, ale już nie chcę firmować. Już nie chcę pracy na siebie.
1: Uważacie, kto ma by zastąpić?
2: To jest zmartwienie kongresu, a nie moje. To znaczy, może inaczej. Ludzie, które... jest tak, no. Kopcza jest już tak długo, że aż za długo. Ale jakoś nie innych ochoczoło na to, żeby zająć jego miejsce. I on się krytykuje przez 4 roku prawie, a jak przychodzi do kongresu, to się robi z tych okolic podatnych nazwiska. Więc ja, to one wcale nie pisze. Oczywiście pisze po prostu w tym sensie, że bo pisze, to ja piszę, to jest to samo. Ja powiem, ja się nie odwikuję. Jak będę ktoś nowy, to ja pomożę mu wszystkim, że to jest, przekażę mu ci wiedzę. Stara mi jeden warunek. Musi być młodszy od mnie. Nie może być starszy. Starszemu nie pomożę za Boga. Bo mam zwidanie jedno, gdzie stał, gdy był, który z mych byty. Prezesem. A już bym taką już kandydaturę im przyłożył, ale byty na moje miejsce. Starszy. No. Ja zaczynałem, kiedy mam 35 rok. Dumam, że tam się wyrobił taki dependency koło 40 roku. To rzeczywiście. Bo nie tak. Może jest jeden, siedem, na wszystkim. Ale ja znam, że to nie jest takie, to jest, że to wymaga po prostu. Znaczy prawda jest też taka, że pewne rzeczy się też, znaczy, że ten etat ma ten czas. To nie jest tak, że się jak się nie ma etatu, o, jakby był etat, to pewnie by nie brakło ochoczych, jak na przykład taki 4-5 tysięcy, to ciągle można by było dobrze funkcjonować. Ale na szczęście etat im nie jest. Bo podejrzewam, żeby to nic się nie zmieniło, bym się był ze sobą bardziej rozeźdźli o to, że ty robisz za to za grosze, powinien zrobić od rana do wieczora i tak dalej, i tak dalej.
1: Amin.
2: I to by było na tyłko.
1: Pan Andrzeju, na pewno duże ludy znaje waszą historię, na pewno duże ludy was dociniać, ale też na pewno w swoim życiu mali styl jakichś, tak nazwijmy, wororów. I czytaliśmy w jednej z gazet, że ponoć byliście agentem służb specjalnych. No, to możecie na ten temat nam opowiedzieć?
2: To jest po prostu... Ja nie myślę o sobie, tylko to jest chore, że to temat po 25 rokach się cały czas, trochę się 30 wałkuje, W sensie, że Porsche to był tu agentem, a na pewno każdy był agentem. To też, co piszą na ten temat, no to powinny wśród dokumenty, które powinny sprawdzić, czy im było, czy im nie było. Także ja na ten temat nic nie mam do wkrycia, nigdy nikoli nie był współpracownikiem, ani świadomym, ani tajnym, ani jak to się nazywało, to nomenklatura, ówczesnej służby bezpieczeństwa. Przestańmy się oszukiwać, że tamta służba, tamte służby były my, w pewien sposób były pewnie tak, ale teraz służby bezpieczeństwa tak samo działają. Ja powiem wprost, że mają propozycję nie współpracy, ale to bo to tak się zaczyna do rozmowy. Przyszedł do mnie kolega ze studiów, one są samo o kierunku, w 90 rokach, który pracował w Łopi. I to, ja powiedziałem, ja mówię, po co, szukasz współpracy? Nie, wiesz, to tam, to zaczął krutyty na tej zasadzie, że nie wiem, kowie, ale masz kontakty z Ukraińcami, z Niemcami, ja powiedziałem, no i co z tego, że mam? No, więc to takie służby bezpieczeństwa, security, tam jak by nazwać, byli, są i będą. A to, czy ktoś z nimi współpracował, czy nie, to jest jego indywidualna sprawa. Ja im nie współpracował, nie zamierzam współpracować, bo jestem na to za stary. Choć w każdym wieku można być dobrym. Agentem można być wszystko dobrą, w każdym roku. Natomiast ja nigdy nie. Natomiast to, co to piszą, to najczęściej oni mają sama się za tym. Bo zawsze jest taka zasada, że najgłośniejszy krzyczy łapać złodzieja, złodziej krzyczy.
1: Pan Andryju, do zdolu z mężczyzny byśmy bawy. Pan Andryju, co byście nam na zakończenie powiedzieli słuchaczom, lemkom, którzy będą słuchać waszej audycji? Jakie macie przesłanie dla nas?
2: No, proste. Jak czujcie lemkami, podejście lemkami, na innym ostaną do końca życia, a to jeszcze próbuję przekazać swoim dzieciom, chrześniakom, znajomym i tak dalej. Bo każdy, kto chce wteczy od tego, musi pamiętać o jednej rzeczy. Teraz jest to modne od swojego czasu, że będę synem drugim sortu. Nigdy nie będziesz pierwszym. Pierwszym to jest się tym, kim się czuje, kim się wrodziło, to, co się wyniosło z rodzinnego domu, a nie tym, kim by się chciło. Bo tym, kim by się chciło, nigdy się nie będzie docinionym, w sensie będzie tym przechrztą. A przechrzty, jak to by się dojąć nasze bracia wili, to jest właśnie to hirszy sort, hirszy. Lemku, ostatnie lemkami.
1: I tym optymistycznym akcentem dziękuję Wam za wysiłek.
2: Ja też dziękuję bardzo.

Pripominam što hneska sluhali ste v radiju Lem FM, tretju i juž na žal ostatnju čas spomenil znanoho sred Lemkju dijača, režisera, aktora, pana Andrija Kopču, kotri rodil się juž v miscevosti Hobienja na čužini. Dziękuję za uwagę i zapraszam zas w czetwer za tydzień na godzinę 20:10 na wspominy mojego następnego gościa, Mirko Łorhacz z Zachodu.

0: Taradadaj!
1: Nowiny Radia LMFM.
2: Jest wtorek, 16 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefanowska. W weekend 12-14 czerwca junia prochodziło świadkowanie Dnia Rusyni w Słowacji, a przytom i 35. rocznicy od pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu. Do Medzela Birciu przyszli gości z dyrżał Deżuj od Rusyna. Uczestno były i члены Światowej Rady Rusyniu Stefan Lawinec z Madziar, Georgij Fircak z Rumunii, Martin Garasz ze Słowacji, Andrzej Trochanowski z Polski, Michał Fejsa z Serbii, Jan Czopik z Czech, Mikołaj Bobinec z Ukrainy, Lubomir Medieszy, delegat Północnej Ameryki i głowa Światowego Forumu Rosyjskiej Młodzieży Svetlana Bojczuk, a też czestny член Rady Andrzej Kopcza. Podle planu świadkowania zaczęło się w piatniciu besidą z uczestnikami kongresu z 1991 roku. W sobotu odbyła się konferencja pod nazwą 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu, jaka była poświęcona refleksjom na temu kongresu i planom na buduce. W jej ramkach przydane były pamiątkowe plakiety dla członków

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosit dnes Severian Kosowski.

Dorosła czewer tam głowama, z tej strony Sewerian Kosowski i teper przyszła pora na to, żebyśmy sobie pozdrowili was, znaczyć się naszych dzisiejszych solenizantów, wszystkich tych, co świadkujecie swoje imieniny. Toho, że świadkowania jest dość duże i tak możemy dnes wspomnuty za gregoriańskim kalendarium, tak zwanym nowym stylom, dnes świadkują Alina i Justyna, a kiedy sobie posmotrymy do juliańskiego kalendaria starego stylu, dnes pozdrawiamy Afanasyja, Dionisyja, Denisa, Dmytra, Klaudyju, Laurentyja, Lazaria, Lukiana, Pawła, Sofiu, Ulianu, Julianu i Semana. Także to wszystkim dnes świadkującym solenizantkam ta solenizantam na mnoho i błahelita wszystkiego wam najlepszego, duże, krypkoho zdrowia.

Witam do Was, drodzy słuchacze, produżamy Trzy Świty za mikrofonem Seweryan Kosowski. Isto to te Trzy Świty dnes tepły, bo chwilę nam się zmienia, a dnes 16 den czerwcia to odnotowali ste wszystko, no to den nam się pomaleńko i tak już kończyć. No i tak, żeby reczy prawdu, dnes mamy inne typowe świata, między innymi Międzynarodny Den Rodynnych Pieniądzowych Przekazów. Czemu to się tak nazywa, to nie znam. Czudne to, ale dach to taki den wydumał. Jest też den Bluma. Bloomsday to cześć dla irlandzkiego pisatela Jamesa Joyce'a i jego kultowej powisty Ulysses, to jak raz dnes. No i też den afrykańskiej dityny na pamiątku uczennikiów Soweto z 1986 roku. Jak raz idę o to, żeby pamiętać pro prawa dity, edukacyju i bezpieku jak raz najmłodszych na kontynencie, na afrykańskim kontynencie. No i cóż, to tylko z tych informacji netypowy świat, że to teper jem chodził wam powisty, no a teper kusi się muzyk w Radio LMFM.

0: Ne było, a je. W kince sme sia doczekali.
1: Tu wem kinské radio.
0: Lemkiuski głos w twojej chyży.
2: Dorosłacze, продовжаме wysyłania trzech świtów. Tak dnes bym chciał wam powiesty dasztoż z naszego lemkiskiego rusyńskiego kalendarium. No i przede wszystkim o jednej osobie dnes wspominamy. Otóż Antoni Beskyt pomer 16 czerwca 1933 roku w Užhorodí. Był to rusyński polityk, doktor praw, sospilny dijacz, drugi gubernator Podkarpackiej Rusy. Beskyt wrodził się 16 września 1855 roku w Hanowciach, to udyżnie madiarskie królestwo. Pochodził z rodziny znanych rekatolickich świaszczynników i rusyńskich patriotów. Jego dido Michajło Beskyt był etnografą, publicystą i spoločnikom Duchnowicza i Dobrińskiego. Jego otec Georgij Beskyt był historykom i folklorystą. Takżto zrobił wielką polityczną karierę Antoni Beskyt na Podkarpackiej Rusy i był jak raz drugim gubernatorem tojże Podkarpackiej Rusy. Pomar 16 czerwca 1933 roku w Užhorodí. To po prawdzie tylko z tych dat, jak dnes jem chciał wam przyklikać z linkowiny nicznej mamy, ale kiedy byście wydasz to mali na uwazi, tak oczywidno, piszcie śmiło do nas.
3: Ще раз, чекайте, бо до ради я говорю. Словом, я ся назива магістер Гавріел Бескіт, родом єм з Легнави. Гнеска їм був на великій славності презентації книжки Легнава, а їй монастир, автором котрого є Франчишек Данцак. Я при тій прежитості б хотів одовздати сердечний поздрав своєму дуже доброму приятелюві в Криниці, редакторові Бесіди, а то Петрові Трохановському, з котрим я от 90-х років в тісній такій узкій співпраці. Окрім того, тішить мене, що ай у нас в Пряшові був на научних семінарах зі своїм сином, а мав прекрасну преднашку о Юлію Ставровському Попрадові. Takže jemu mnoho a mnoho zdrowia życzę, mnoho cierpliwości, a mnoho úspěchów w jego robocie na poli lemki w Rusinie w Polsce.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiwskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

No i witajcie po przerwie. Ja się z wami praszczam. Tak i dobiegliśmy do końca dzisiejszej передачi. Pomaleńkę będziemy kończyć. No tak, drodzy słuchacze, dziękuję wam za dzisiejszą stryczu. Majcie się szumni. Dobranicz.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LMFM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.

0: Ne było, a je. W kince sme się doczekali.
1: Tu wem kińskie radio.
0: Lemkiuski głos w twoich uszach.

0: trzeba.
1: Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Nazywam się Adam Michnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem, w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że tu jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Michnik.

106 i 6 gorleci, 103 i wisem polkowyci. Lemkiłski hołos w twojej chorzy.

Sto szyst i wszystko leci, sto try i osem polko leci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie? Do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

naczelny znak, dla wielu nieczytelny.

Udziałem potyk w Gładyszowi, taki w beton wziaty, hen na wierchny, het hory, hory, hory, hory. I tak się mi rodziło. Betonowy potyk, swobodnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Tak jem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym korytciom, tychićko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życie lekše, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijsko kierpci, niezwykły do rozmierianych dorych.